0: and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja.
2: Premiery.
1: Nowości.
2: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
2: Elektro.
1: Hip-hop.
2: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
3: Eternal DJ. J.

0: apenas,
1: y parado. Con un grito de esperanza.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl.

0: www.radiotanci.pl.
1: Pisaliśmy i dzwonisz mi do drzwi.

0: Весна. В Музичним радіо.
1: Тиждень в регіоні. Кур'єр інформаційний Złotoryi.
2: To jest historyczna chwila. Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie trasy do użytku, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: Ten odcinek jest tak istotny z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych, tak żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji, spośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych. Zakładaliśmy 75. Nie boimy się inwestować w taką twardą infrastrukturę drogową, kolejową, która służy ludziom. Wiemy, że to jest rozwój, wiemy, że to jest dopuszczenie tlenu do takich obszarów, jak chociażby powiat złotoryjski.
4: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila, podpisanie umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
2: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
4: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną, w finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Od lat poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku, zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję. I to będzie cały czas rosło, a jeszcze nastawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap, choć dzisiaj tak naprawdę ten etap jest kluczowy do tego, żeby robić i projektować te dwa pozostałe etapy.
5: Historyczny moment, bo obwodnica Złotoryi przechodzi z okresu i z czasu planowania na okres realizacji inwestycji.
2: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
5: 3 lata od dnia dzisiejszego to jest ten czas, kiedy obwodnica Złotoryi się zmaterializuje. Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km. W ciągu nowej drogi będą 3 skrzyżowania, w tym 2 o ruchu okrężnym oraz jeden ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie. Powiat złotoryjski w tym roku jest w programie Dolny Śląsk na dobrej drodze, czyli będą realizowane odcinki szlakowe dróg wojewódzkich, remonty tych odcinków. Do tego dołóżmy obwodnicę Złotoryi i jeszcze linię kolejową 284, która również jest w realizacji. Tak więc powiat złotoryjski jest na dobrych torach i na dobrej drodze, a myślę, że za parę tygodni widzimy się na biciu łopaty. Serdecznie gratuluję mieszkańcom oraz panu burmistrzowi.
1: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.
6: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
7: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
6: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Wiadomości powiatu karkonoskiego.
1: Starosta Karkonoski przedstawił wyniki niezależnego audytu, który potwierdził słuszność podejmowanych decyzji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 366 biegnącej z Kowar do Opiechowic. Zerwanie umowy z wykonawcą prac było w pełni uzasadnione i prawidłowe. Wyniki audytu potwierdzają zasadność działań prowadzonych przez samorząd powiatowy. Jednak mamy też kilka niejasności, mówi Mirosław Górecki, starosta Karkonoski.
2: W związku z tym, że ta droga budziła wiele kontrowersji, dlatego zarząd w pierwszych swoich decyzjach postanowił dokonać audytu tej drogi. Zleciliśmy to firmie zewnętrznej, niezwiązanej z tym terenem, aby dokładnie nam wskazała, czy proces był prowadzony prawidłowo, czy odstąpienie od umowy było wykonane w sposób prawidłowy i co najważniejsze, co dalej zarząd powiatu ma w tej kwestii wykonać. Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka. To jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt. Dlatego też mając na uwadze dobro mieszkańców, mając na uwadze przejrzystość finansów publicznych, zarząd wyłoni firmę, która dokona nam tych odwiertów. Zostanie przygotowane porównanie tych odwiertów. Na wykonanie odwiertów wyraził zgodę projektant, na którego zlecenie było to wykonywane. Kolejnym etapem również rekomendacja audytora będzie przeprowadzenie nowego przetargu. W zasadzie jesteśmy gotowi po niewielkich zmianach w projektach, dokonaniu tych odwiertów, uzyskaniu opinii, będziemy gotowi do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego. Jeżeli chodzi o środki finansowe, nie są zagrożone. Termin realizacji tego zadania mamy do listopada 2029 roku i mamy również możliwość przesuwania tych środków, zarówno środków rządowych, jak i środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ustaliliśmy również na zarządzie, że aby ten proces przetargowy był przejrzysty, zwrócimy się do CBA o nadzór nad tym przetargiem.
1: Jak podkreśla Agnieszka Lemiszewska, wicestarosta Karkonoska, audyt potwierdził profesjonalizm pracowników starostwa.
3: Audyt nam przedstawił bardzo dobrą pracę pracowników starostwa powiatowego, dyrektorów, pracowników, osób nadzorujących i należy tu im podziękować, że dzięki nim ten cały proces, który mieliśmy wcześniej, przebiegł prawidłowo i liczymy na dalszą współpracę, bo za chwileczkę zabieramy się do tej wielkiej inwestycji. Także bardzo im dziękujemy i liczymy tutaj na świetną współpracę z pracownikami.
0: Wiadomości powiatu karkonoskiego. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Wiosenna aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, a Dolny Śląsk oferuje w tym czasie wyjątkowo dużo możliwości. To idealny moment na spacery po górskich szlakach w Karkonoszach czy Górach Sowich, rowerowe wycieczki po Dolinie Baryczy lub wizyty w uzdrowiskach. Coraz więcej osób wybiera także krótkie wypady, aby lepiej poznać konkretne miejsca. Wrocław, Wałbrzych, Legnica czy Jelenia Góra przyciągają klimatem, historią i rozwiniętą ofertą gastronomiczną. Dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo wypoczynku, region oferuje liczne zamki i pałace, trasy spacerowe oraz miejsca idealne na piknik czy rodzinny relaks na świeżym powietrzu. Zbliżający się wydłużony świąteczny weekend to dobry moment, aby połączyć odpoczynek z odkrywaniem lokalnych atrakcji bez pośpiechu i w rytmie wiosny. Z myślą o podróżujących Koleje Dolnośląskie ponownie uruchamiają popularną promocję. Wydłużają ważność dolnośląskiego biletu weekendowego, który pozwoli swobodnie przemieszczać się po regionie, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
2: Kolejny długi weekend przed nami, a jak wiadomo, na Dolnym Śląsku najlepiej wolny czas spędzać w Towarzystwie Kolei Dolnośląskich, których wszechobecne pociągi dowiozą Was w każdy zakątek regionu, a nawet do sąsiednich województw. W związku z przypadającym w tym roku na 4 czerwca Świętem Bożego Ciała, kolejny raz wydłużamy obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego już od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Dolnośląski bilet weekendowy to oferta, która jest dobrze znana wszystkim pasażerom. Jeden bilet za 59 zł otwiera dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą planować podróży z wyprzedzeniem. Można wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu, spontanicznie zmieniać kierunki i maksymalnie wykorzystać wolny czas. Zapraszamy na pokłady pociągów Kolei Dolnośląskich.
1: Przypomnijmy, bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach jego ważności. Jest imienny. Podczas kontroli należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Można też posłużyć się tutaj aplikacją mObywatel. Do dolnośląskiego biletu weekendowego można też dokupić bilet na przewóz psa, bilet na relacyjny przewóz roweru, a także bilet na przewóz roweru, jeżeli chcemy go przewieźć wiele razy w okresie obowiązywania wykupionego dolnośląskiego biletu weekendowego. A bilet można kupić na stronie kolejedolnośląskie.pl, w kasach biletowych na dworcach oraz w aplikacjach mobilnych.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie. Reklama.
3: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
2: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnicy Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
3: Dzień dobry. Oto fragment opublikowanej w roczniku Ziemi Kłodzkiej relacji Adama Bieńkowskiego, byłego pracownika przymusowego, który w połowie 1944 roku pracował w twierdzy Kłodzką. 14 października punktualnie o godzinie 10 rano rozpoczęliśmy wędrówkę po podziemiach twierdzy. Po kilku minutach natrafiliśmy na szerokie schody, które kończą się w dość rozległej komnacie o półokrągłych sklepieniach. Wchodzimy głębiej i dębiejemy. Pod ścianami stoją regały zapełnione najrozmaitszymi przedmiotami. Zastawy z saskiej porcelany stoją obok pięknie rzeźbionych pucharów. Obok leżą przetykane złotem szaty, suknie o fantastycznych wzorach, setki bezładnie rozrzuconych obrazów olejnych, różnego rodzaju manuskrypty i książki, a na środku sali spoczywa kilkadziesiąt najrozmaitszych pistoletów kurkowych i muszkietów z pięknie inkrustowanymi rękojeściami. Okazało się, że odkryliśmy miejsce, w którym hitlerowcy ukryli przed bombardowaniem najbardziej cenne eksponaty z Muzeum Kłodzkiego i Wrocławskiego. Koniec cytatu. Dzisiaj w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska zabieram Was do twierdzy Kłodzko, gdzie ta opowieść o odnalezieniu skrytki ze skarbami przez dekady rozpalała wyobraźnię poszukiwaczy skarbów i była powodem wielu akcji poszukiwawczych. Nazywam się Krzysztof Wojtas i zapraszam na kolejną opowieść skarbową z naszego fascynującego regionu. Twierdza Kłodzko w latach 1940-1943 była filią obozu Gross Rosen, więzieniem dla przestępców politycznych i dezerterów armii niemieckiej. Więziono tu Rosjan, Francuzów, Włochów, Belgów, Czechów, Finów i Anglików. W trakcie II wojny światowej funkcjonowało tu ciężkie więzienie pod nadzorem SS i Abwery. W połowie 1944 roku część ogromnej budowli zaadaptowano na potrzeby produkcji zbrojeniowej. Do kłodzkiej twierdzy przeniesiono z Łodzi zakład produkcyjny AEG, do której wkrótce oddelegowano niemieckich specjalistów, dostarczono aparaturę produkcyjną oraz przewieziono polskich robotników przymusowych z Łodzi. W ten sposób zaczyna się historia pewnej grupy Polaków, którzy mieli odnaleźć ukryty w tunelach twierdzy drugowojenny skarb. Przenieśmy się teraz do połowy października 1944 roku. Czterech Polaków w składzie: Adam Bieńkowski, późniejszy redaktor satyrycznego czasopisma Karuzela, Arkadiusz Jaśkiewicz, Polikarp Goździk oraz Leon Pawlicki odkrywają w podziemiach twierdzy ukrytą komorę. Według ich późniejszej relacji w skrytce znajdowały się obrazy olejne, saska porcelana oraz drogocenne manuskrypty. Ich wyprawa po tajemniczych zakamarkach fortecy, w trakcie której dokonali słynnego odkrycia, odbywała się potajemnie i z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie wzbudzić podejrzeń Niemców. Po latach Adam Bieńkowski opisał swoje wojenne wspomnienia z twierdzy Kłodzko na łamach Trybuny Wałbrzyskiej. Jednak w tekście nie opublikował informacji o pochodzeniu kosztowności ani dokładnej lokalizacji komory. Tajemnicą pozostał również sposób, w jaki grupie udało się wynieść część odnalezionych skarbów i schować je w innym miejscu. A następnie, korzystając z możliwości wysyłania paczek, mieli przesłać odnalezione przedmioty swoim znajomym w Łodzi. W 1945 roku, prawdopodobnie już po zakończeniu wojny, uczestnicy tej wyprawy mieli ponownie odwiedzić odnalezioną wcześniej komorę. Okazało się jednak, że część znajdujących się tam skarbów została już usunięta. Relacja łódzkiego robotnika przymusowego wydaje się wyjątkowo interesująca. Co więcej, warto ją zestawić z innym doniesieniem dotyczącym kłodzkiej twierdzy z 1944 roku. Otóż jeden z niemieckich mieszkańców miasta miał widzieć skrzynie składowane w kazamatach, które mimo starannego opakowania uznawano za zawierające kruchy ładunek i wymagający szczególnej ochrony. A żeby dodać więcej pikanterii całej opowieści, wspomnę tutaj o tym, że nawet gazeta Kurier Polski, choć nie wyjaśniła skąd taki wniosek, to zasugerowała, że w skrzyniach mogła znajdować się bursztynowa komnata.
2: FM Tajemnic Dolnego Śląska.

0: Wokół twierdzy Kłodzko krążyły historie o ukrytych przez Niemców zrabowanych dziełach sztuki, bankowych depozytach oraz tajemniczych podziemnych przejściach. Pojawiały się także pogłoski o ukrywających się tam po wojnie hitlerowskich maruderach. W latach 1945-1946 twierdzą zarządzała Armia Radziecka, która prowadziła tam poszukiwania. Dzisiaj nie wiadomo, czy cokolwiek udało się wtedy znaleźć. Po czerwonoarmistach obiekt przejęło Wojsko Polskie i przez długi czas pozostawał niedostępny. Dla polskich osadników twierdza była miejscem tajemniczym i budzącym lęk. Krążyły pogłoski o zelektryfikowanych podziemiach, w których miały być ukryte cenne dzieła sztuki i muzealne zbiory. Sprawą interesować się nawet miała specjalna komisja oraz Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Według jednej z relacji w 1945 roku w podziemiach twierdzy mieli ukrywać się niemieccy dywersanci, których polscy żołnierze wypędzili przy użyciu granatów. Poszukiwaniami w obiekcie zajęło się także Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych, któremu poświęciłem kilka tygodni temu osobny program. W dniach 13 i 14 listopada 1948 roku część twierdzy badał inspektor Piotr Cyga, który po akcji sporządził szczegółowe sprawozdanie. Do pomocy otrzymał oficera i pluton łączności Wojska Polskiego, a całą ekipę wyposażono w aparaty tlenowe. Autor relacji zauważa jednak, że bardziej przydatni od żołnierzy byliby specjaliści ze stacji ratownictwa górniczego, dysponujący odpowiednim sprzętem do prac podziemnych. Sugeruje przy tym, że wojskowi mogli być zaangażowani nie bez powodu i posiadać wiedzę wykraczającą poza zwykłe działania techniczne. Jak wynika ze sprawozdania Piotra Cygi, przechowywanego w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, podczas prac przeszukano również chodniki minerskie. Inspektor natrafił tam na kilka zamurowanych ścianek, za którymi znajdowały się dalsze przejścia, wcześniej najwyraźniej uznane za niepotrzebne. Poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatów. Nie odnaleziono ani urządzeń, ani żadnych kosztowności. Cyga miał też otrzymać informację od osoby lub instytucji oznaczonej skrótem DP, że Armia Radziecka stacjonująca w twierdzy zaraz po wojnie bardzo dokładnie ją przeszukała. I nawet jeśli coś by w niej zostało ukryte, to już dawno zostało wywiezione na wschód. Interesujące jest również to, że Dziennik Zachodni poinformował o rozpoczęciu poszukiwań przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Terenowych dopiero w listopadzie 1948 roku, czyli miesiąc po uznaniu dalszych działań za bezcelowe. Możliwe, że taka opóźniona publikacja miała skłonić osoby posiadające wiedzę o ukrytych skarbach do ujawnienia informacji. Kilkanaście lat później tygodnik Nowiny Gliwickie opublikował kolejny opis wyprawy do podziemi twierdzy. Wyprawa wydarzyła się w 1948 roku i miał ją koordynować Paweł Sorg. Postać bliżej nieznana, o której trudno znaleźć informacje zarówno w internecie, jak i dostępnej literaturze. Nie wiadomo więc, czy uczestniczył on w ekspedycji prowadzonej przez Piotra Cygę, czy brał udział w zupełnie odrębnej akcji poszukiwawczej. Wszystko wskazuje na to jednak, że mogły to być dwie niezależne wyprawy. Paweł Sorg opisał również kilka ciekawych wydarzeń z okresu tuż po wojnie. Według jego relacji w maju 1945 roku na najniższym poziomie twierdzy ukryto żelazne skrzynie z tajnym archiwum, a następnie podziemia zalano wodą z Nysy Kłodzkiej przy użyciu specjalnego systemu śluz. Niemcy mieli też zniszczyć elektrownię zasilającą obiekt oraz urządzenia produkcyjne. Paweł Sorg wspomniał także, że w październiku 1945 roku żołnierze patrolujący twierdzę zauważyli ludzi wychodzących z podziemi, co wówczas nawet wywołało alarm. W reakcji na to radziecki komendant miasta nakazał saperom wysadzenie części wejść do podziemi i ich kanałów technicznych. Paweł Sorg notował, że jego ekspedycja trwała 3 dni i odbyła się w 1948 roku, ale nie podał jej dokładnej daty. Uczestnicy przez kilka dni przedzierali się przez wały gruzu, aby dotrzeć do trzeciego poziomu podziemi twierdzy Kłodzko. Ponoć niżej zejść się nie dało, ponieważ dolne kondygnacje były zalane wodą. Według Sorga podczas wyprawy odnaleziono beczki po iperycie, czyli gazie musztardowym, rozmontowany samolot Junkers, zmumifikowane zwłoki cywilów oraz 18-wieczne armaty. Autor nie wspomniał jednak, co później stało się z tymi znaleziskami.
1: tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Uczestnikom większości wypraw do podziemi twierdzy Kłodzko celem poszukiwania skarbów doskwierały ciemność i brak świeżego powietrza. Co zaskakujące, z relacji wynika, że nie dysponowali nawet porządnymi latarkami ani aparatami tlenowymi. Z powodu braku odpowiedniego sprzętu, braku wsparcia władz i generalnie większego zainteresowania dalszymi badaniami ekspedycję zakończono. Choć z pierwszych lat powojennych zachowało się sporo prasowych materiałów o twierdzy w Kłodzku, to późniejsze lata przynoszą niemal całkowity brak informacji. Można to wiązać z okresem nasilającego się stalinizmu w Polsce w latach 49-56. W każdym razie żołnierze patrolowali teren twierdzy przez kilka lat. Armia Polska była gospodarzem warowni do 1957 roku. Jednak pod sam koniec pobytu w tym obiekcie nie był on w żaden sposób użytkowany. W związku z tym postanowiono przekazać go terenowym organom administracji państwowej. Tak też się stało i w lipcu 1957 roku nowym właścicielem tej części twierdzy stało się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku. Badania podziemi twierdzy kłodzkiej podjęła w 1959 roku grupa mazowieckich speleologów kierowana przez Marka Kraszewskiego. Do Kłodzka przybyło 14 osób, a kilka tygodni później dołączyli do nich płetwonurkowie, głównie z Warmii. Cele badań obejmowały analizę przepływu wody przy użyciu środków barwiących oraz wypompowanie wody z zalanych podziemi. Choć ekspedycja nie przyniosła sensacyjnych odkryć, pozwoliła lepiej poznać stan zagrożenia miasta i części podziemi. Przypomnijmy, że w tamtych czasach Kłodzko borykało się z poważnymi problemami. Mianowicie ze względu na rozległą sieć podziemi pod centrum, miasto mogło w sporej części się po prostu zawalić. Dlatego speleolodzy badali także śródmiejskie piwnice i wtedy już zaproponowali utworzenie bezpiecznej trasy turystycznej pod centrum miasta. Początkowo pomysł nie wzbudził większego zainteresowania, jednak nagłośnienie akcji w prasie zwiększyło samą popularność miasta, jak i samej twierdzy. Szacowano, że w 1960 roku twierdzę odwiedzało codziennie nawet kilkaset osób, mimo że nie była jeszcze oficjalnie udostępniona turystom. Ale wróćmy jeszcze do ostatnich miesięcy II wojny światowej. Faktem jest, że w Kłodzku dr Günter Grundmann, pełniący funkcję konserwatora zabytków Dolnego Śląska, utworzył magazyn ewakuowanych dóbr kultury w kłodzkiej kaplicy gimnazjalnej. Trafiły tam m.in. nakłady podręczników szkolnych wydawnictwa Hirt z Wrocławia. Pod koniec wojny kolejną składnicę zorganizowano na plebanii miejscowego kościoła katolickiego. Umieszczono w niej zbiory archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego z Wrocławia, wcześniej przechowywane w klasztorze w Henrykowie. W zachowanej dokumentacji Grundmana nie ma jednak żadnej wzmianki o twierdzy Kłodzko, co kluczowe w kontekście skrytki rzekomo odnalezionej w relacjach Bieńkowskiego. Pojawia się ona natomiast w opracowaniu Józefa Gębczaka dotyczącym losów dóbr kultury na Dolnym Śląsku podczas wojny. Autor podkreślał, że w działaniach prowadzonych przez Grundmana nie stosowano szczególnie tajemniczych czy wymyślnych metod ukrywania zbiorów. Wspomniał jednak o pewnych wyjątkach. Jednym z nich miało być właśnie ukrycie zbiorów miejscowego muzeum w kazamatach w twierdzy Kłodzko. Według Gębczaka po wojnie wydobyć je mieli dopiero saperzy, ponieważ dojścia do nich były zaminowane. Ale o szczegółach tej akcji nic nie wiemy. Jeszcze przed publikacją artykułu Bieńkowskiego w roczniku ziemi kłodzkiej twierdza Kłodzko została przejęta od Wojska Polskiego przez władze miasta. Od lipca 1957 roku zarząd nad obiektem sprawowało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Twierdza zaczęła wtedy przyciągać turystów, pasjonatów architektury militarnej oraz miejscową młodzież, która tam często wagarowała. Po ukazaniu się tekstu Bieńkowskiego miłośnicy historii zaproponowali zorganizowanie wizji lokalnej z udziałem autora i jego dawnych towarzyszy. Pomysł ten ponawiano kilkakrotnie, jednak żaden z byłych robotników przymusowych nie pojawił się w Kłodzku, by odtworzyć przebieg rzekomej wyprawy do podziemi. Z czasem zaczęto więc podważać wiarygodność relacji Bieńkowskiego. Mówiono, że prowadzenie takiej akcji eksploracyjnej w podziemiach twierdzy w 1944 roku było praktycznie niemożliwe. Przecież twierdza pełniła wtedy funkcję ciężkiego więzienia, a do intruzów strzelano bez ostrzeżenia.

0: Wiarygodność relacji Bieńkowskiego spadła jeszcze bardziej, w wyniku jednak czegoś zupełnie innego. Mowa tutaj o pewnym fragmencie jego relacji, który śmiało można uznać za zmyślony. Według tego, co spisał w 1981 roku, wspomniał tam o wcześniej nieujawnianym przez niego fakcie całej operacji. Mianowicie po zajęciu Kłodzka przez Armię Czerwoną jeszcze raz miał odwiedzić znane sobie podziemia, w których była skrytka. Twierdził, że wejście na teren twierdzy było wówczas zakazane, a Niemcy celowo rozpowszechniali pogłoski o zaminowaniu lochów przez wycofujące się oddziały hitlerowskie. Według niego zarówno radziecka komendatura, jak i polskie władze obawiały się ryzyka i oczekiwały na przybycie specjalistów od rozbrajania min. Faktem jest, że armia radziecka po wejściu do Kłodzka nikogo do twierdzy nie dopuszczała. Mało prawdopodobne, że Bieńkowski tak po prostu dostał się do miejsca rzekomej skrytki, skoro sam mówił, że obiekt był ściśle strzeżony. Czy to oznacza, że Antoni Bieńkowski wymyślił sobie tam opowieść, a wszystkie powojenne akcje eksploracyjne były bezzasadne? Nie. Bieńkowski mógł mówić prawdę, ponieważ udało się dotrzeć do jeszcze jednej relacji, zupełnie innego więźnia, którego niezależna relacja potwierdzała, że w twierdzy ukryto skrzynię z dziełami sztuki. W 1944 roku Józef Rosiak trafił do Kłodzka jako przymusowy robotnik pracujący w fabryce AEG, podobnie jak Bieńkowski. Pewnego dnia został wraz z innymi więźniami skierowany do niezwykłego zadania przy twierdzy Kłodzko. Na teren fortyfikacji przyjechały ciężarówki i przyczepy załadowane dużymi drewnianymi skrzyniami. Skrzynie wyglądały niepozornie, ale były ciężkie i starannie zabezpieczone. Niemieccy żołnierze kazali więźniom przenosić je do podziemnych korytarzy w twierdzy. Rosiak wspomniał, że transport prowadzono w tajemnicy. Skrzynie znoszono wąskim, długim korytarzem schodzącym w dół pod ziemię. Na końcu znajdowały się kolejne pomieszczenia, do których stopniowo składano cały ładunek. W trzeciej sali ustawiano skrzynie aż po sam sufit. Podczas przenoszenia jednej z nich deska oderwała się i kilku robotników mogło zajrzeć do środka. Ku ich zdumieniu znajdowały się tam kosztowności. Porcelana, szkło, metalowe przedmioty, a nawet rzeczy przypominające złote ozdoby i dzieła sztuki. Rosiak przyznał później, że skusił się i zabrał z jednej ze skrzyń porcelanową filiżankę oraz medalion. Inny robotnik wyniósł szklany kufel i zwinięty obraz. Mężczyźni byli jednak przerażeni możliwością wykrycia kradzieży przez Niemców. Następnego dnia Rosiak wrócił w okolice twierdzy i zauważył, że wejście do pomieszczenia zostało zamurowane i dokładnie zamaskowane świeżym tynkiem. Wyglądało tak, jakby tajnego magazynu nigdy tam nie było. W latach 70. i 80. sprowadzono nawet samego Rosiaka, aby odtworzył trasę, którą prowadził transport skrzyń. Problem jednak polegał na tym, że po wojnie teren ten bardzo się zmienił. Powstały nowe budynki, drogi i zarośla. Rosiak nie zawsze potrafił dokładnie rozpoznać miejsca, które pamiętał z czasów wojny. Mimo to osoby uczestniczące w poszukiwaniach uważały go za człowieka szczerego i przekonanego o prawdziwości własnych wspomnień. Ostatecznie nie udało się odnaleźć żadnego ukrytego magazynu ani legendarnego skarbu. Czy to oznacza, że gdzieś w przestrzeniach kłodzkiej twierdzy nadal są ukryte skrzynie ze zbiorami kultury? A jeśli nie, to w jakich okolicznościach je odkryto i gdzie znajdują się obecnie? Te pytania pozostają bez odpowiedzi. Ten program przygotował Krzysztof Wojtas. Dziękuję, że jesteście i do usłyszenia za tydzień.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Reklama.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Poranek z Muzycznym Radiem.
4: Już siódma, muzyczne radio, sobota to odpowiedni moment, żeby rozpocząć naszą przebojową pobudkę w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, dzień dobry wszystkim. Mamy już upragniony weekend, ostatni weekend majowy, później już czerwiec, czyli wakacje na wyciągnięcie ręki. A dzisiejszy poranek taki, można powiedzieć, z małą niespodzianką. Rozpoczął się słonecznie tuż przed godziną piątą, a potem deszcz. Ale to jest ten dobry deszcz, bo jak się wyszło na zewnątrz, to od razu jest ten charakterystyczny zapach, który kojarzymy z wakacjami, które już niedługo się rozpoczną.
1: Poranek z muzycznym radiem.
5: Budzimy przebojowo.
4: Na sam początek naszej sobotniej przebojowej pobudki Queen, You Don't Fool Me.

0: reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Muzyczne radio.
1: 14 minut po godzinie 7, jest sobota, 30 dzień maja. Zanim ten dzień na dobre się rozkręci, dowiedzmy się o nim nieco więcej. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Imieniny obchodzą Ferdynand i Joanna, a do końca roku zostało 215 dni. Wschód słońca, on już za nami o 4:50, a zachód słońca dziś równo o godzinie 21:00. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 17 minut. Sprawdzamy teraz kalendarium. W 1922 roku odsłonięto pomnik Lincolna w Waszyngtonie. W 2001 roku powstała Liga Polskich Rodzin. W 2011 roku rozpoczęły nadawanie dwa kanały naziemne, TV6 i Polsat News Sport. Osoby urodzone 30 maja to Mieczysław Fok, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski. A teraz sprawdźmy, co działo się w regionie 30 maja.
0: Kalendarium regionu.
1: W 1268 roku zmarł biskup wrocławski Tomasz. Przez cały okres panowania toczył spory i walki z książętami piastowskimi. Sprawy ekonomiczne były główną przyczyną konfliktów. W 1616 roku we wsi Kunice, stanowiącej dziś część Jeleniej Góry, jeden z pszczelarzy w trakcie zadymiania uli zaproszył ogień, który strawił 219 budynków. Kronikarze wydarzenie to nazywają pszczelim pożarem. I w 1738 roku szczątki piastów świdnicko-jaworskich zostały ekshumowane z grobów w Bazylice Krzeszowskiej i przeniesione do specjalnie wybudowanego mauzoleum.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Robbie Williams dzieli się taką pozytywną energią już od rana. Candy to w Muzycznym Radiu, to podczas naszej przebojowej pobudki. 25 minut po godzinie 7, już za moment, za 5 minut u nas prognoza pogody oraz raport regionalny, a poczekamy na to w towarzystwie Kai.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na razie jeszcze cały czas deszczowo na Dolnym Śląsku, ale od południa ma być już mniej chmur, mniej deszczu i dużo słońca. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 24 stopnie. Jakość powietrza obecnie jest bardzo dobra.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Już powoli robi się coraz cieplej, obecnie w regionie średnio 17 stopni, a ciśnienie dziś spada. Na ten moment wynosi 1018 hektopaskali. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
9: Dokładnie 2 lata po powołaniu nowego zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa i legniczanin, podsumował realizację obietnic składanych mieszkańcom podczas kampanii wyborczej. Jak podkreślił, to wystarczający czas, by mówić już nie o planach, ale o konkretnych efektach działań.
10: W ciągu 2 lat do Zagłębia Miedziowego trafiło ponad 1,2 mld złotych. Środki zostały przeznaczone zarówno na inwestycje realizowane bezpośrednio przez samorząd województwa, jak i na wsparcie lokalnych samorządów oraz instytucji. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazły się inwestycje drogowe, kolejowe, zdrowotne, kulturalne i sportowe. Jednym z najbardziej symbolicznych projektów pozostaje plan odbudowy legnickiego Kina Ognisko.
11: 2 lata temu mówiliśmy, że Kino Ognisko będzie jednym ze sztandarowych projektów tej kadencji samorządu. I to się dzieje. Jak Państwo pamiętacie, jesteśmy po podpisaniu umowy. Byłoby ciężko to zrealizować, gdyby nie ponad 25-milionowe wsparcie samorządu województwa. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, hala przy ulicy Lotniczej. Ciągle jeszcze nie nowa, ale ta, która jest, jest modernizowana w bardzo, bardzo dużym zakresie. Ponad 5,5 miliona złotych to są środki, które przekazał samorząd wojewódzki na wniosek miasta Legnica.
10: Jarosław Rabczenko mówił również o rozwoju połączeń kolejowych oraz o pociągach, które po wielu latach ponownie zaczynają docierać do najmniejszych miejscowości.
11: Z jednej strony oddajemy ciągle nowe linie kolejowe. Przypomnę, że w ubiegłym roku uruchomiliśmy połączenie do Karpacza, ale to, co jest bliżej naszego subregionu, jesteśmy po podpisaniu umowy na realizację linii kolejowej do Lwówka Śląskiego ze Złotowicami. Złotoryi. Prace na tym etapie, gdzie rząd odpowiada za linię kolejową z Legnicy do Złotoryi, też mają miejsce. I co najważniejsze, ogromne nakłady na zakup taboru. To jest, moi drodzy, w tym momencie ponad 1,5 miliarda złotych inwestycji w infrastrukturę kolejową.
10: Wraz z początkiem wakacji uruchomione zostanie nocne połączenie kolejowe na trasie Wrocław-Legnica-Lubin. Kontynuowany jest również cykl koncertów Filharmonia w Królewskiej. Do tej pory odbyło się już 5 z 10 zaplanowanych wydarzeń, a najbliższy koncert odbędzie się 7 czerwca. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: W tym miesiącu minęły też 2 lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jelenia Góra, Jerzego Łużniaka. Ten czas dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi o tym, z czego jest najbardziej zadowolony.
6: Pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować, część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną, jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazienkowskiej dla seniorów. Tam 3 takie obiekty w tym kompleksie występują. Cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu. Przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizowali, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
12: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Dzień otwarty domów przysłupowych, wystawa wokół chaty Karkonoskiej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W najbliższą niedzielę od 9 do 17 bezpłatne zwiedzanie chaty Karkonoskiej i wystawa towarzysząca Świętu Domów Przysłupowych z cyklu Wymazane z krajobrazu Dariusza Godawy, mówi dyrektor Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
13: Chata znajdująca się w Muzeum Karkonoskim stanowi dużą atrakcję, ponieważ wyjątkowa jest nie tylko jej konstrukcja przysłupowa, pokazująca charakterystyczną budowę górskich chat karkonoskich, ale również jej wnętrze ma zachowany typowy układ oraz jest wypełnione oryginalnymi sprzętami domowymi z okresu od XVII do początku XX wieku. Dodatkową atrakcją tego dnia będzie wystawa prac pana Dariusza Godawy, wykonanych w technikach ceramiki, malarstwa na tynku oraz akwareli. Pan Dariusz Godawa jest mieszkańcem Jeleniej Góry i autorem cyklu wystaw pod tytułem Wymazane z krajobrazu, poświęconego zanikającej architekturze łużyckiej na styku 3 państw. W swoich obrazach przedstawia nieistniejące już obiekty architektoniczne oraz panoramy miast ściśle związane z przysłupowym typem zabudowy.
14: 31 maja właściciele domów przysłupowych udostępnią swoje domy do zwiedzania wszystkim chcącym zobaczyć ten kawałek historii podkreślający walory naszych okolic i regionu. To cykliczne święto pod nazwą Dzień Otwartych Domów Przysłupowych to Święto Wielbicieli Starej Zabytkowej Architektury. Z tej też okazji pragnę zaprosić do odwiedzenia Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, gdzie w otoczeniu starego, przysłupowego domu, znajdującego się wewnątrz tej budowli, przygotowałem wystawę mojego autorstwa, ściśle powiązaną z tą tematyką. Kilkanaście prac obrazuje portrety domów i ulic, zarówno z Polski, jak i Czech i Niemiec. Wszystkie te prace dotyczą starej zabytkowej architektury drewnianej, która istnieje bądź już wymazana została z naszego krajobrazu. To jednodniowa wystawa, 31 maja, niedziela, Muzeum Karkonoskie. Zapraszam, Dariusz Godawa.
13: Serdecznie zapraszam.
9: Kolejne doniesienia z regionu o 9.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
6: Po reklamie.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: Za 15 minut godzina 8. Już za moment sprawdzimy, co tam gwiazdy przygotowały nam na 30 dzień maja, na sobotę, ale zanim nasz horoskop, bardzo ważny punkt porankowy poranków w tygodniu i tych weekendowych również, to jeszcze pojawi się u nas Paul McCartney, artysta, który właśnie jest jeden dzień po premierze swojego nowego albumu, ale my dziś przypominamy oczywiście w przebojowej pobudce wielki przebój, Hope of Deliverance, Paul McCartney.

0: Horoskop na cały dzień.
1: Nie może być inaczej, oczywiście zaczynamy od baranów. A barany nie powinny obawiać się dziś nowych propozycji, szczególnie jeśli związane są z jakimiś wyjazdami. Byki będą w rozrywkowym nastroju. Na pracę, obowiązki, nie będzie ani chęci, ani mocy. Bliźnięta dadzą dziś radę, choć nie zawsze sytuacja będzie sprzyjać odpoczynkowi i zabawie. Raki, chodzić będą dziś własnymi drogami. Po południu pogrążą się w świecie marzeń i fantazji. Lwy, czeka dziś udany dzień, nowe wiadomości sprawią, że zmienią pogląd na swoją sytuację. Panny w centrum zainteresowania będą oprócz weekendu tematy wakacyjno-letnie. Wagi będą miały dzień niespodziewanego luzu i odpoczynku. Najlepiej nie robić nic na siłę. I to jest dobry horoskop. Skorpiony będą dziś pełne energii i możliwości. Pozwolą sobie na odrobinę szaleństwa. Strzelców pochłoną dziś sprawy towarzyskie. Pewne sytuacje sprawią, że serce zabije mocniej. Koziorożce, sobota sprzyja odpoczynkowi i zabawie. Wieczorem powrócą pewne wspomnienia. Wodniki, warto pomyśleć o sobie i zrobić coś dla ciała, ducha. Warto konsekwentnie się tego trzymać. Ryby, dziś albo trzeba będzie poświęcić się rodzinie, albo spakować rzeczy i ruszyć przed siebie. Dziś mamy 30 dzień maja, sobota. Imieniny obchodzą Ferdynand, śmiały, wygodny, opiekuńczy, oddany domowi i rodzinie. Joanna, wrażliwa, towarzyska, spokojna, a osoby urodzone 30 maja działają głównie indywidualnie i za wszelką cenę dążą do niezależności. Są świadome swoich możliwości, zawsze wierzą we własne siły i nie brakuje im poczucia własnej godności. Są przy tym sympatyczne i życzliwe, wykazują zdolności do rozwiązywania szarat, rebusów i odkrywania wszelkich tajemnic. Ich szczęśliwa cyfra to 5, kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku – waga.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojem.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
7: Oddychać nie można tu było. Tędy wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
5: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
8: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
5: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
9: I definitely have a different feeling going to this match.
10: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
9: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
5: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu. Dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Dato, don't cry, nie płacz, dokładnie, nie ma co płakać, nawet jeżeli trzeba było wstać bardzo, bardzo wcześnie, to nie ma co płakać, bo jest przecież sobota, 30 dzień maja, a do tego takie bardzo ciekawe święto dziś mamy, Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. O, to nie ma co płakać, tylko zastanawiać się, w jakiej formie dziś można zjeść to właśnie ziemniak. Może przybrać całkowicie różne formy, można upiec, można ugotować, można zrobić purée, można zrobić frytki, jest naprawdę wiele możliwości, więc teraz mamy taki temat do zastanowienia się tuż po godzinie 8. Mamy 12 minut po godzinie 8. Muzyczne Radio, my cały czas budzimy Was przebojowo, a w zasadzie już pewnie teraz dobudzamy. Przed nami Patrycja Markowska. Hello, hello.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

wspominaliśmy przed chwilą, że mamy dziś święto, Dzień Międzynarodowy Ziemniaka. Wy już dajecie nam znać, że wcale to nie musi być pire, to nie muszą być gotowane ziemniaki, to też może być na przykład babka ziemniaczana, ale to już są chyba takie przepisy bardziej dla wtajemniczonych, a w zasadzie już niedługo zacznie się sezon na młode ziemniaki. To jest bardzo prosty przepis. Wrzucamy, gotujemy i już gotowe. Cały czas trwa jeszcze poranek, to jeszcze bardziej można myśleć o śniadaniu niż o obiedzie i o ziemniakach, ale zawsze można się trochę pozastanawiać. Już teraz u nas London Beat, I've Been Thinking About You. Koniecznie dajcie głośniej.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Gobrza, to odnik dyżurny Piotr Kasia. No, dzisiejsza pogoda troszeczkę jest taka niepewna. Te chmury się przewalają po niebie, gdzieniegdzie jest przelotny deszcz, no ale mimo wszystko zapraszam do wyjścia w góry. Może się okazać, że to będzie całkiem przyjemny dzień. Wybierając się tam, dobrze wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście zaczynam od Śnieżki. Temperatura 9 stopni, wiatr północno-zachodni 22 metry na sekundę. To już jest taki bardzo silny wiatr. Za to widzialność mamy ponad 20 km. Póki co jeszcze pełne zachmurzenie i na szczycie Śnieżki całą noc padało i teraz nad ranem jeszcze takie przelotne deszcze są. Ciśnienie atmosferyczne 839,5 hektopaskali i stoi w miejscu. Stacja w górach w Kapaczu mamy 15 stopni, bezwiecznie z dobrą widzialnością, z pełnym zachmurzeniem. Póki co jeszcze nie pada. Szklarska Poręba 18 stopni, bezwiecznie, też dobra widzialność i też pełne zachmurzenie. I jeszcze też nie pada. Wybierając się dzisiaj w góry, proszę się zaopatrzyć w coś przeciwdeszczowego, coś na docieplenie. W plecaku też się oczywiście

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
1: Pogoda. Pogoda dziś na Dolnym Śląsku dość dynamiczna. Dzień rozpoczął się słonecznie, później opady deszczu, ale patrząc w prognozy pogody z godziny na godzinę, z minuty na minutę ma być coraz to piękniej, coraz ładniej, z godziny na godzinę coraz mniej chmur, a w godzinach popołudniowych nawet dużo słońca i znikome zachmurzenie. Termometry wskażą dziś maksymalnie 24 stopnie w regionie. Ciśnienie spada, na ten moment wynosi 1018 hektopaskali, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta cały czas jest doskonała.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Reklama.
2: Hej, jesteśmy Gangi & Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
3: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
5: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7240.

0: 8 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
3: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
4: Dzień dobry, witajcie. Czas na wspólną wędrówkę. Dzisiaj Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Miejsce, które jest niektórym słuchaczom znane, ale myślę, że jeszcze wiele osób o nim nie słyszało. Znajduje się blisko wielkiej atrakcji, czyli Tamy w Pilchowicach. Tamę, czy w remoncie, czy nie, czy otwarty przejazd, przejście przez koronę, czy nie, odwiedzane jest przez całą masę turystów. Przypomnę, że do miejsca, gdzie można sobie popatrzeć, jak wygląda w tej chwili remont Tamy, można dojechać samochodem, rowerem, czy też dojść, jak wolicie, od strony miejscowości Pilchowice na przykład, jak to woli. Zejście nad samą tam od strony między innymi miejscowości Pokrzywnik, czy też dojazd tam może być utrudniony, a wręcz niemożliwy. Niedaleko Tamy w Pilchowicach znajduje się Stanek, zwany także Kapitańskim Mostem. Piękny punkt widokowy, z jednej strony taki niewyraźny, a z drugiej jednak opadający ku Bobrowi mocno w dół i to jest jego między innymi jedna z wielu, wielu zalet. Jesteśmy, jak już mówiłem, w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru. Można tutaj dotrzeć od strony głównie Wrzeszczyna, ale także jeszcze od Barcinka i od wspomnianego Pokrzywnika, o tym za moment. Dawna nazwa tejże atrakcji to Barnkenstein. Jest to nazwa wzniesienia Stanek osiągającego około 350 metrów wysokości nad poziomem morza, położonego u zbiegu Doliny Bobru i rzeki Kamienicy. To jest niedaleko miejsca, gdzie kamienica właśnie wpada do Bobru i żeby tam dojść na przykład od strony Wrzeszczyna, no to trzeba przekroczyć kamienicę. Czyni się to taką kładką starą, jeszcze przedwojenną, która nie ma z boku barierek. Można po niej przejść lub można było do niedawna, mam nadzieję, że dalej tak jest, ale trzeba w czasie przejścia bardzo, bardzo uważać. Później taka dość kręta, stroma ścieżka, przypominająca wręcz górską chwilami wędrówkę, prowadzi nas na Stanek. Stanek wieńczy granitowe urwisko skalne o wysokości około nawet 50 metrów. Szczytowa skała, zwana często wspomnianym Kapitańskim Mostkiem, jest wspaniałym punktem widokowym na Karkonosze i biegnącą poniżej Dolinę Bobru. Zabezpieczona już jest barierką, ale trzeba zachować ostrożność jak zawsze przy wchodzeniu na takie miejsca. Jeszcze jakiś czas temu ten stan barierek był nie najlepszy, ale to już kilka ładnych lat temu poprawiono. No i teraz tutaj nie ma absolutnie czego się czepić. Jest to wszystko zabezpieczone, bo tam dojście jest dwu, a nawet trzystopniowe. Można także obejść kawałek z boku skałkę, no i wejść na sam szczyt. Czuć się jak na właśnie tym Kapitańskim Mostku albo w takim orlim gnieździe morskim na szczycie statku. W dawnej niemieckiej literaturze z miejscem tym związanych było wiele lokalnych legend i podań. Według niektórych źródeł w zamierzchłych czasach znajdowało się tu miejsce pogańskiego kultu. No ale to wiadomo, najczęściej, czy to jest często w ten sposób mówiło się o wielu miejscach. W drugiej połowie XVII wieku, w okresie kontrreformacji, na Stanku zbierali się podobno ewangelicy z okolicznych miejscowości, aby uczestniczyć w tajnych nabożeństwach odprawianych przez leśnych kaznodziei. Walory tego miejsca doceniali już właściciele tych terenów do 1945 roku. Przed tym rokiem Stanek był pomnikiem przyrody i popularnym bardzo miejscem odwiedzanym przez turystów. Jego atrakcyjność wzrosła wzrosła po wybudowaniu na początku XX wieku jezior zaporowych na Bobrze, czyli Pilchowickiego i Wrzeszczyńskiego. Obecnie na wzniesieniu krzyżują się dwa szlaki turystyczne: niebieski prowadzący do lub z zapory Pilchowickiej oraz żółty biegnący z Maciejowca przez wspomniany pokrzywnik. Ze Stanka możemy nim dojść m.in. do jeziora Wrzeszczyńskiego. Po drodze natkniemy się m.in. na ruiny i pozostałości dawnych takich zabudowań nad Bobrem. Różne są hipotezy na temat ich przeznaczenia. Być może kryją tajemnice związane z końcową fazą II wojny światowej, ale był tam najprawdopodobniej taki zakład, po którym zostały resztki, ale bardzo ciekawe, imponujące. No i to wejście na Stanek, czy to od strony Wrzeszczyna, bo to jest zupełnie inny temat, czy to od strony Pokrzywnika. Od strony Wrzeszczyna jest bardziej stromo, górsko, a od strony Pokrzywnika, idąc od Maciejowca, Maciejowiec Pokrzywnik, no to mamy tutaj wejście takie płaskie bardzo, od strony właśnie tej wysoczyzny, ale tak czy tak warto tutaj przyjść i zobaczyć to miejsce i powędrować w okolicach. Jeszcze co mogę powiedzieć na temat Stanka. Idąc na szczyt Skałki, trudno sobie wyobrazić, że u jej podnóża na takim wypłaszczeniu znajdowała się kiedyś tutaj spora grupa budynków. Znaczy na pewno jeden taki budynek wraz z miejscami do siedzenia, ale nawet z taką małą salką, taki kiosk zewnętrzny, gdzie można było kupić napoje, jakieś pamiątki, ale nawet wejść do środka jest to uwidocznione na starych pocztówkach. Teraz w ogóle po tych budynkach nie ma żadnego praktycznie śladu i trudno sobie wyobrazić, że coś takiego tutaj funkcjonowało, ale tak było, bo Stanek był, jak już mówiłem, miejscem bardzo popularnym. Tyle o Stanku. Korzystałem m.in. z archiwalnego numeru Turysty Dolnośląskiego. O Stanku pisał Maciej Szczerepa.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Kolejne po Stanku, w El Kapitańskim Mostku, miejsce znajdujące się blisko Jeleniej Góry, które jest sporą atrakcją, już bardziej takim cywilizowanym świecie, nazwijmy to w cudzysłowie, bo jesteśmy w Staniszowie. Witosza wielokrotnie opowiadałem, ale zawsze o tym szczycie, o tej miejscowości warto kilka słów przypomnienia powiedzieć. Witosza 484 metry nad poziomem morza. Staniszów, jedno z najbardziej znanych wzniesień wzgórz łomnickich, swego czasu było, albo inaczej, od dawna było jedną z atrakcji krajoznawczych i turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej. Było miejscem niezwykle popularnym, między innymi nawet zanim zaczęła się ta prawdziwa masowa turystyka. Dlaczego o tym za chwilę? Zadecydowało o tym, o popularności, kilka czynników, czyli bardzo piękna panorama, Karkonoszy między innymi, roztaczająca się ze szczytu Witoszy, ale nie tylko. Po drugie, bardzo ciekawe skałki po drodze, które tutaj mijamy, wchodząc na szczyt Witoszy, o fantazyjnych formach i kształtach, a po trzecie, zainteresowanie budziły znajdujące się w czasie podejścia na ten szczyt trzy jaskinie szczelinowe, czyli Skalna Komora, Ucho Igielne i Jaskinia Proroka. O Witoszy stało się głośno w XVII już wieku. Wszystko za sprawą miejscowego proroka Hansa Rischmana, zwanego też Hansem Georgiem Rischerem. Ten kontrowersyjny, jakbyśmy teraz powiedzieli, człowiek pochodził z pobliskiej Łomnicy. Żył w latach 1590-1642. Był niemową, cierpiał też na padaczkę według informacji. Uchodził wśród miejscowych ludzi za dziwaka. W okresie wojny 30-letniej, 1618-1648, jakiś czas zamieszkiwał w jednej z jaskiń, nazwanej teraz jaskinią proroka pod szczytem Witoszy. Wkrótce potem zyskał niezwykłą popularność i sławę. W czasie ataków apopleksji odzyskał podobno mowę i zaczął przepowiadać przyszłość. Do jego pustelni na Witoszy, która pełniła funkcję także wyroczni, ciągnęły tłumy ludzi, nieraz naprawdę z bardzo daleka. Według przekazów miał on m.in. przepowiedzieć wielki pożar Jeleniej Góry, rozbiory Polski, własną śmierć, a nawet kataklizmy XX wieku. Rischman stał się miejscową legendą. Jeszcze wiele, wiele lat po swojej śmierci o nim mówiono, opowiadano niewiarygodne historie. Pamięć o nim była wiele lat, dziesięcioleci żywa wśród mieszkańców okolicznych miejscowości, nie mówiąc oczywiście o Staniszowie. Pod koniec XVIII wieku leżący u podnóża Witoszy Staniszów pod Jeleniogórski stał się własnością rodu von Reuss. Nowi właściciele szybko docenili piękno wzniesienia. Z ich polecenia zbudowano kamienne schody, które połączyły wieś ze szczytem. Ponadto zasadzono tutaj na przykład róże, wybudowano ławeczki i w ten sposób powstał taki romantyczny zakątek. W 1901 roku na wierzchołku Witoszy jeden z właścicieli majątku ufundował granitowy pomnik poświęcony kanclerzowi Otto von Bismarckowi. Takich wież Bismarcka powstało wtedy w Rzeszy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jednym z nich, takim typowym, niezbyt ładnym obeliskiem, co tu dużo mówić, był właśnie ten na Witoszy. Nie ostał się do dnia dzisiejszego. Możemy go oglądać głównie na starych pocztówkach. Po II wojnie światowej, bodajże w 1946 albo 1947 roku, został wysadzony przez wojsko. Pozostał tylko taki cokół i rozrzucone wokół kamienie. Z Witoszą związana jest też m.in. tajemnica ostatniej II wojny światowej. Między wzniesieniem a Grodną, 504 metry nad poziomem morza, hitlerowcy podobno mieli ukryć skrzynię z zagadkową zawartością, które do dzisiaj nie zostały odnalezione. No ale takich historii też było mnóstwo, można by tutaj przytaczać i przytaczać i przytaczać. Obecnie na Witoszy krzyżują się dwa szlaki turystyczne: zielony Cieplice Mysłakowice i żółty Jelenia Góra Sosnówka. Warto tutaj wejść, obiekt łatwo dostępny, ale można się zmęczyć wchodząc na górę. Także to jest taki ostaniec w środku wsi, grupa skalna. Czasem można około niej przejechać i nie zauważyć nawet, chociaż na pewno ją znajdziecie naprzeciwko kościoła, byłego browaru. Zresztą miejsce tutaj startu od strony Staniszowa jest uwidocznione, zabezpieczone, jest tablica informacyjna. Jest nawet od już jakiegoś czasu taki odrestaurowany pomnik poświęcony żołnierzom, którzy zginęli ze Staniszowa i z okolic z czasów I wojny światowej. Czyli zawsze na Witosze, w Staniszowie, koło Jeleniej Góry warto przyjechać, przyjeżdżając do tej pięknej miejscowości, przejeżdżając przez nią, bo teraz jest ruch tam bardzo duży, między innymi do Sosnówki i nie tylko, odwiedzając oba piękne pałace w Staniszowie, ten dolny i ten górny, więc warto się tutaj zatrzymać i wdrapać na Witosze. Maciej Szczerepa, także archiwalny numer, korzystałem z tutaj informacji, turysta dolnośląski. Dziękuję bardzo i przed nami trzecia część wędrowania i poznawania.

0: trzeciej, ostatniej części wędrowania i poznawania. Lwówek Śląski, też taka bardzo nieoczywista atrakcja. Dziejowe zawirowania budowli sakralnej kiedyś, ale później nie tylko, bo był to kościół, arsenał, muzeum, spichlerz, no i znowu kościół. W południowej części Lwówka Śląskiego znajduje się jeden z ciekawszych, śląskich kościołów gotyckich, wzniesiony jeszcze przez zakon franciszkanów w XIII wieku. Po upaństwowieniu majątku braci, nie tylko zresztą z tego zakonu w 1810 roku, taka rzecz się wydarzyła w Prusach, świątynię przekształcano kolejno na arsenał, spichlerz, muzeum, magazyn materiałów budowlanych oraz składnice maszyn rolniczych. Co było na początku? No na początku był kościół. Potem, jak w pierwszej połowie XIII wieku w południowo-zachodniej części miasta wniesiono zamek, po jego wschodniej stronie pozostawiono wielki plac. W imieniu władcy zarządzał nim lwówecki kasztelan Henryk Lange. On też z inicjatywy książąt Henryka Pobożnego i jego syna Henryka III podarował w połowie XIII wieku zakonowi franciszkanów działkę pod budowę kompleksu klasztornego. Środki niezbędne do utrzymania placówki zakonnicy uzyskali z czynszu od jednego łana oraz z miejskiego folwarku. Wkrótce po przyznaniu placu koło zamku franciszkanie rozpoczęli wznoszenie swej siedziby w postaci niewielkiego drewnianego budynku oraz kaplicy. Pewnie dołożyli się jacyś prywatni także darczyńcy. Zresztą to było bardzo popularne w minionych wiekach. Nawet posagi na przykład panien niezamężnych przepisywano na rzecz zakonu, a ta pani szła właśnie do tegoż zakonu. Pierwsza wiadomość o budowie kosztownego kamiennego kościoła pochodzi z 1264 roku. Co świadczy o tym, że pierwotnie w tym miejscu stał raczej budynek drewniany. Kamienna gotycka budowla była jednonawowa z wydłużonym i prosto zakończonym prezbiterium oraz kaplicą. W XIV wieku pochowano w niej księcia jaworskiego Henryka oraz jego żonę Agnieszkę, córkę Wacława II, króla czeskiego. Dziś ich wspólna płyta nagrobna znajduje się w sieni na piętrze lwóweckiego ratusza. W XV wieku przy zachowaniu większości starych murów postawiono dwie boczne późnogotyckie nawy. Był to potężny remont i rozbudowa tejże świątyni, ponieważ przebudowę współfinansowały okoliczne rody ziemiańskie. Świątynie doposażono w kamienne i malowane kartusze herbowe. Umieszczono je w nawie głównej jako miejsce wizytówek licznych protektorów przebudowy, m.in. Reusendorfów i Talkenbergów. W 1810 roku wspomnianym po kasacie lwóweckiej placówki zakonnej i przejęciu kościoła przez pruską administrację świątynię przeznaczono na arsenał dla lwóweckiego garnizonu, a rok później na spichlerz. Pod koniec XIX wieku lub na początku XX kościół przekształcono w muzeum. Dla nowych potrzeb w 1936 roku wzniesiono drewniany strop, dzieląc główną nawę na dwie kondygnacje. W jednej części znajdowały się różnotematyczne, ale dość bogate zbiory muzealne, w drugiej zaś większe i cięższe eksponaty, na przykład armaty po okolicznych bitwach z okresu wojen napoleońskich, czyli miejsce było naprawdę ciekawe. Na piętrze urządzono znaną w regionie wielką ekspozycję broni białej i palnej, narzędzia tortur i wiele innych przedmiotów związanych z życiem codziennym w minionych epokach mieszkańców Lwówka i okolic. W nawach bocznych były wystawione m.in. wypchane ptaki, gabloty z motylami, ceramika oraz stroje chłopskie i mieszczańskie. Przygotowano również izbę chłopską z ozdobnymi meblami malowanymi i sprzętami domowymi. Muzeum oficjalnie istniało do wkroczenia do miasta Armii Czerwonej w lutym 1945 roku, czy też Armii Radzieckiej. Przez kilka kolejnych miesięcy żołnierze dokonywali niestety grabieży pozostawionych tu licznie wartościowych eksponatów. Po pojawieniu się polskiej administracji dalszych grabieży dokonywali okoliczni szabrownicy, złodzieje, których też nie brakowało. Z tego powodu część zachowanych eksponatów przeniesiono wtedy do nowo powstałej szkoły podstawowej. Jest to obecnie zespół szkół ogólnokształcących zawodowych. W sierpniu 1946 roku muzeum zostało przekazane władzom miejskim, jednak nie zatrzymało to dalszej grabieży czy też przepadku tych eksponatów, coraz skromniejszych już zbiorów. W następnych latach ogołocony budynek użytkowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Po niej budynek pełnił funkcję magazynu i składnicy maszyn rolniczych. Mimo przeprowadzanych konserwacji w latach 70. XX wieku podjęto decyzję o zabiciu okien i wejść deskami. Budynek zaczął więc z każdym rokiem popadać coraz większą ruinę. Po zwróceniu majątku prawowitym właścicielom, lwóweccy franciszkanie w 1995 roku podjęli się zadania niewykonalnego wręcz, ale wykonali to. Kompleksowego remontu. Obecnie bezwieżowy kościół z zewnątrz prezentuje się godnie. pięknie, estetycznie. No szkoda tylko, że we wnętrzach już zachowały się raczej współczesne elementy. Na pocieszenie turystom pozostaje możliwość zobaczenia pięknych gotyckich sklepień, portali czy obramień okiennych. W murze kościelnym i obwodowym znajdują się kilkusetletnie płyty nagrobne i epitafia. Warto odwiedzić i zobaczyć to miejsce z bogatą historią zawirowań dziejowych. Wówek Śląski i piękny kościół gotycki wzniesiony przez zakon franciszkanów. Szymon Wrzesiński, turysta dolnośląski, archiwalny numer, Arek Włodarski. Dziękuję, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Radio. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 9:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
4: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszcz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
3: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
5: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
3: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: Minęła godzina 9:00, jest sobota, więc to odpowiednia pora, żeby rozpocząć program Best of, tylko najlepsi z najlepszych. A jak co weekend, jak co sobotę, ten program łączymy z waszymi propozycjami. Granie na życzenie rozpoczyna się właśnie teraz. Na wasze muzyczne propozycje czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie napisać też do nas maila na emisja@muzyczneradio.pl albo zadzwonić numer 757-646-646. Już nie możemy doczekać się, na jakie nagrania postawicie dziś, a my polecamy wam teraz weekendowy hymn of the weekend, Coldplay.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
15: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.

0: na cały dzień.
1: Sprawdzamy, co nas dziś czeka, zaczynając od baranów. One dziś nie powinny obawiać się nowych propozycji, szczególnie jeśli związane są z jakimiś letnimi wyjazdami. Byki będą w rozrywkowym nastroju, na pracę i obowiązki nie będzie ani chęci, ani mocy. Bliźnięta dadzą dziś radę, choć nie zawsze sytuacja będzie sprzyjać odpoczynkowi i zabawie. Raki, choć będą chodzić własnymi drogami, po południu pogrążą się w świecie marzeń i fantazji. Lwy, czeka dziś udany dzień, nowe wiadomości sprawią, że zmienią pogląd na swoją sytuację. Panny będą w centrum zainteresowania, dziś będą też myśleć nie tylko o weekendzie, ale też o nadchodzących wakacjach. Wagi będą miały dzień niespodziewanego luzu i odpoczynku. Najlepiej nie robić nic na siłę. Skorpiony będą dziś pełne energii, pozwolą sobie na odrobinę szaleństwa. Strzelców pochłoną sprawy towarzyskie, pewna sytuacja sprawi, że serce zabije mocniej. Koziorożce, sobota sprzyja odpoczynkowi i zabawie, wieczorem powrócą pewne wspomnienia. Wodniki, warto pomyśleć o sobie i zrobić coś dla ciała i ducha. Konsekwentnie też warto tego się trzymać. Ryby, dziś albo trzeba będzie poświęcić się rodzinie, albo spakować rzeczy i ruszyć przed siebie. 30 dzień maja. Imieniny obchodzą Ferdynand, śmiały, wygodny, opiekuńczy, oddany domowi i rodzinie. Joanna, wrażliwa, troskliwa i spokojna. A osoby urodzone 30 dnia maja działają głównie indywidualnie i za wszelką cenę dążą do niezależności. Są świadome swoich możliwości, zawsze wierzą we własną siłę i nie brakuje im poczucia własnej godności. Są przy tym sympatyczne i życzliwe, wykazują zdolności do rozwiązywania szarad, rebusów i odkrywania wszelkich tajemnic. Ich szczęśliwa cyfra to 5, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku, waga.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Wspominaliśmy, że już rozpoczęło się granie na życzenie. Czas na pierwszą propozycję sobotnią. To nagranie od Grzegorza dla Staszka i Ilony. Męskie granie orkiestra 2026. Piosenka nareszcie.

redakcji, a ta, która przed nami, będzie od Kamili, która pozdrawia wszystkich serdecznie, życzy miłego weekendu i prosi o piosenkę Obywatela GC dla wszystkich tych, którzy kochają ziemniaki. Dla niewtajemniczonych dziś mamy Międzynarodowy Dzień Ziemniaka, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy uwielbiają ziemniaki i gramy. Tak, tak, to ja.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Witelema. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Witelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Witelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej.

0: Poranek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Na Dolnym Śląsku jeszcze cały czas deszczowo, głównie i zwłaszcza na południu regionu, ale w godzinach popołudniowych ma nam się pokazać więcej słońca, będzie coraz mniej chmur z godziny na godzinę i więcej słońca, mniej deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Termometry dziś maksymalnie wskażą 24 stopnie na Dolnym Śląsku. Jakość powietrza, ona niezmiennie cały czas jest bardzo dobra, a ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1017 hektopaskali. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
4: Dzień dobry. Coraz bliżej wbicia pierwszej łopaty na budowie obwodnicy Złotoryi. Jak już informowaliśmy, umowa z wykonawcą została podpisana. Prace mają ruszyć już za kilka tygodni. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
5: Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km. W ciągu nowej drogi będą 3 skrzyżowania, w tym 2 o ruchu okrężnym oraz jeden ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie.
4: Pierwszy odcinek będzie kosztował niespełna 44 miliony złotych. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku. Dalsze informacje. Świebodzice ruszają z budową nowego parkingu przy ulicy Dąbrówki. Władze miasta zabezpieczyły na ten cel 400 tysięcy złotych. Inwestycja ma rozwiązać problem braku miejsc postojowych w pobliżu miejskich obiektów sportowych. Materiał Jaska Zycha.
6: Tak, rzeczywiście to ukłon władz miasta w stronę osób odwiedzających obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ci regularnie narzekają na brak wolnych miejsc parkingowych. Dotychczasowy parking jest niemal stale przepełniony i blokowany, w bardzo dużej części przez samochody okolicznych mieszkańców.
7: Parking, który istnieje w tej chwili przy ulicy Mieszka I, właśnie jest dedykowany dla obiektów sportowych, Wodnego Centrum Rekreacji, hali widowiskowo-sportowej, jak również naszej siłowni. Mamy bardzo dużo klientów, którzy przyjeżdżają na obiekty sportowe, natomiast bardzo często mają problem z zaparkowaniem swoich samochodów. Jeżeli ktoś nie ma gdzie zaparkować, to najczęściej rezygnuje z uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, czy rezygnuje, żeby przyjechać i skorzystać z naszych obiektów. A to się przekłada również na kwestie ekonomiczne i finansowe.
6: Powiedział Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic. Nowy parking przy ulicy Dąbrówki ma być choć w części remedium na te problemy i zwolnić. Także w części parking przy Osirze.
7: Pozwoli mi mieszkańcom przenieść swoje samochody i parkować właśnie na tym nowym parkingu przy ulicy Dąbrówki, a stworzyć większą przestrzeń do parkowania dla osób chcących korzystać właśnie z obiektów sportowych Osiru.
6: Żeby rozwiązać problemy z parkowaniem, władze Świebodzic zapowiadały wprowadzenie m.in. w okolicach Osiru strefy płatnego parkowania. Wycofały się jednak z tego pomysłu. W zamian zapowiadają dalsze inwestycje w parkingi. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Chrobry Głogów zagra w finale walki awans do PKO BP Ekstraklasy. Półfinałowe starcie z ŁKS-em Łódź przyniosło sporo emocji. Teraz czas na wieczystą Kraków.
8: Przed meczem trener Becella z Chrobrego tonował nastroje. Choć dla Chrobrego Głogów sama obecność w barażach była ogromną niespodzianką, to jego słowa można było uznać za kurtuazyjne i wprowadzające spokój w szeregi zespołu. Głogowianie zaczęli bez kompleksów, ofensywnie i chyba nieco zaskoczyli Łodzian. Goście rozpoczęli z błędami, już w pierwszej minucie ich stoper zobaczył żółtą kartkę. Do przerwy bez bramek, na drugą połowę przyjezdni weszli odmienieni, bardziej aktywni w ataku, co potwierdziło zdobycie przez nich bramki w 61 minucie. Głogowianie ruszyli do odrabiania straty, kilka minut później było już remisowo. W dogrywce Chrobry jakby grał bardziej o sukces, ale szwankowała skuteczność. Ostatecznie do rozstrzygnięcia konieczne były rzuty karne, wygrane przez Chrobrego. Finał odbędzie się w najbliższą niedzielę. Rywalem Chrobrego będzie Wieczysta Kraków, która do przerwy prowadziła z Polonią Warszawa 2-1, a ostatecznie, grając ponad połowę meczu bez jednego zawodnika, wygrała 3-2. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Kolejny raport już o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w górach i póki co to chyba lepiej się tam nie wybierać, bo jest mokro, do tego wieje wiatr, ale tak jak mówiła koleżanka, pogoda ma się zmienić. Póki co słuchamy aktualnych warunków pogodowych w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
9: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej, przy ratolink dyżurny Piotr Kasznia. Troszeczkę nam się zmienia w tej pogodzie. Wszędzie praktycznie pada deszcz, łącznie z Jelenią Górą. Tutaj taki to przelotny, ale już w tych wyższych partiach Karkonoszy jest taki ciągły deszcz. I dla przypomnienia, temperatura rano o 8 na Śnieżce wynosiła 9 stopni, wiatr północno-zachodni 22 metry na sekundę. I przy tych opadach deszczu, no to jest naprawdę nieprzyjemnie w tym momencie wchodzić na szczyt Śnieżki. Widzialność była 20 km, bo widzę tutaj na kamerach, że niewiele to się zmieniło, dalej jest przepiękna widzialność, pełne zachmurzenie i opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 839,5 hektopaskali i stoi w miejscu. W Karpaczu mamy 15 stopni, bezwiecznie, z dobrą widzialnością i z opadami deszczu w tym momencie. Szklarska Poręba 18 stopni, bezwiecznie, dobra widzialność, też opad deszczu. Szlaki są mokre, śliskie, także jeżeli już się ktoś wybierze w te góry, proszę zwrócić na to wszystko uwagę i ostrożnie poruszać się po tych kamieniach najbardziej wystających. Te szlaki, gdzie nie ma równego bruku, mogą sprawiać nam troszeczkę trudności, dlatego też należy zaplanować tą wycieczkę odpowiednio, żeby w czasie się ze wszystkim zmieścić. Oczywiście coś przeciwdeszczowego i coś jeszcze nam do cieplenia, czapeczki też w plecaku nam się przydadzą. I tak jak za każdym razem gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii z telefonu, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38. Po reklamie. Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: To już jest ten czas, to już jest ta pora, żeby przedstawić wam nagranie, które najczęściej będzie pojawiało się dziś, w sobotę, 30 maja w Muzycznym Radio. Czas na nasz sobotni hit tip. Shakira, Daj Daj.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 10 minut godzina 10, a my sięgamy po propozycję Karoliny. To nagranie na pewno ucieszy wszystkich fanów Eurowizji, zwłaszcza tegorocznej zwyciężczyni, Dara Bangaranga.

0: Jeleniogórskim Teatrze Norwida, schronisko, które przestało istnieć. Spektakl, który jest pierwszą teatralną adaptacją popularnego kryminału Karkonoskiego. To pierwsza z książek Sławka Gordycha z serii. Zapytano o jej lekturę od twórca kilku ról w sztuce, Michał Skiba. Odpowiada.
1: Myślę, że jest super, że w ogóle teatr tutaj w Jeleniogórze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gordycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Jeleniogórze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa.
0: Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę tradycyjnie zapraszamy do Teatru Norwida w Jeleniogórze o godzinie 18. Teraz Mrowisko, kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść dla młodych widzów w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Pewnego dnia w Mrowisku zaczynają pojawiać się śmieciowe kule. Na ciąg dalszy zapraszają do Zdrojowego Teatru Animacji aktorzy.
2: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
3: Śmieciowe kule? Hej, Mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
2: Bardzo cię proszę.
3: Słuchaj, Marysia.
2: Marcysia.
3: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.

0: w najbliższą niedzielę na godzinę 16 zapraszamy na spektakl Zdrojowego Teatru Animacji Mrowisko.
1: Zamek Bolków oraz Bractwo Rycerskie Botan Hirt zapraszają na Bellum Ludicum, turniej rycerski, na który zjadą się najlepsi rycerze z całej Polski. Nie zabraknie również pokazów dawnego rzemiosła, warsztatów rzemieślniczych oraz klimatycznego obozowiska historycznego. To wszystko będzie się działo w sobotę i w niedzielę. Podczas dnia otwartych domów przysłupowych już w niedzielę w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zaprezentowanych zostanie kilkanaście prac wykonanych w technikach ceramiki, malarstwa na tynku oraz akwareli. To także ukłon w stronę najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie dzieci mogą 31 maja bezpłatnie zwiedzać Muzeum Karkonoskie. Ponieważ 1 czerwca muzeum jest nieczynne dla zwiedzających, to świętowanie zacznie się już dzień wcześniej. To doskonała okazja, by wspólnie odkrywać historię, kulturę i ciekawostki regionu. Osoby dorosłe 31 maja bezpłatnie mogą zwiedzać Chatę Karkonoską oraz wystawę towarzyszącą. Teraz wyjątkowe wydarzenie, na którym sporo będzie się działo. Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Grupa Karkonoska GOP. Z tej okazji ratownicy zapraszają na atrakcyjny festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe miasteczko górskie. Będzie to także okazja, aby świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi Dawid Wiewiórski, ratownik Grupy Karkonoskiej GOP.
2: Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka, dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. W najbliższą sobotę dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
1: Teraz propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu. 10. charytatywny gminny bieg między wiatrakami odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Łukaszowie na terenie gminy Zagrodno. Każda edycja wydarzenia organizowana jest z myślą o pomocy osobom potrzebującym. Tym razem uczestnicy pobiegną dla Maciusia Brzeźniakiewicza. W programie znalazły się biegi dziecięce na 500 metrów, bieg na 5 km, bieg główny na 10 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do udziału w zawodach. Mile widziany będzie także głośny doping. Pierwsze starty już od godziny 10. Przystanek Karkonosze w Miłkowie blisko Karpacza zamieni się dzisiaj w prawdziwą krainę dziecięcej radości i rodzinnej zabawy. Z okazji Dnia Dziecka centrum przygotowało całodniowy festiwal bezpłatnych atrakcji, który dostarczy najmłodszym mnóstwo emocji, śmiechu i niezapomnianych wspomnień. Zabawa potrwa od godziny 12 do 19. Na koniec jeszcze Wałbrzych i zaproszenie do udziału w juwenaliach. Studenckie święto potrwa 2 dni. W programie znalazły się m.in. gra terenowa, turniej beer ponga oraz kino plenerowe. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Wałbrzyskie juwenalia potrwają cały weekend. Pierwszy dzień święta zorganizuje Politechnika Wrocławska, która przygotowała grę terenową. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, zaplanowano kino plenerowe. Drugi dzień juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni. Po koncertach plenerową imprezę poprowadzi wałbrzyski DJ Paweł Wawrzyniec, a organizatorzy zapewniają, że wstęp na wszystkie wydarzenia w Starej Kopalni jest całkowicie bezpłatny.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta państwowego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
3: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
5: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
3: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
6: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
3: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18:00 w Budapeszcie.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio.
1: Sobotnie przedpołudnie trwa, mamy 11 minut po godzinie 10, a w Muzycznym Radiu, jak co sobotę, jest to pora, w której bardzo chętnie sięgamy po wasze muzyczne propozycje, bo trwa granie na życzenie. Aż do godziny 13 będziemy sięgać po propozycje wasze muzyczne, które możecie podsyłać nam na przykład na naszego maila na emisja@muzycneradio.pl. Możecie nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, możecie też napisać do nas na naszym radiowym Facebooku, jak zrobiła to Lucyna, która proponuje nowość od Oliwii Sochy, piosenkę Oczy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Granie na życzenie trwa w najlepsze i my bardzo chętnie sięgamy po kolejną z waszych sobotnich propozycji, a ta leci do nas prosto z Poznania. Paweł pozdrawia wszystkich i proponuje Dash Berlin, Waiting.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Pogoda dziś dynamiczna, wciąż pochmurnie na Dolnym Śląsku, ale już przynajmniej nie deszczowo. Zachmurzenie do końca dnia ma być umiarkowane, momentami może być małe, a termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, ta bezmiennie cały czas jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
2: 15 lat więzienia dla Łukasza K. z Wrocławia za śmiertelne potrącenie pracownika drogowego okradzionym autem. Do tragedii doszło w listopadzie 2021 roku pomiędzy Parchowem a Polkowicami. Mężczyzna uciekał z kradzionym w Niemczech Audi Q7, informuje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy.
3: Całe zdarzenie zostało zainicjowane już wcześniej, ponieważ oskarżony, który już teraz skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności, jechał w okolicach Polkowic dlatego, ponieważ dostał zlecenie kradzieży samochodu wartościowego na terenie Niemiec. Było to auto marki Audi Q7 o wartości nie mniejszej niż 350 tysięcy złotych.
4: Jak ustalili śledczy, po kradzieży mężczyzna jechał przez Polskę z bardzo dużą prędkością. Na odcinku robót drogowych nie zwolnił mimo ograniczenia do 40 km na godzinę.
3: Trafił w pewnym momencie na roboty drogowe, gdzie pokrzywdzony pracownik drogowy kierował ruchem w takim celu, aby mógł wyjechać z terenu budowy samochód.
4: Łukasz K. ominął stojący pojazd i jadąc około 90 km na godzinę potrącił pracownika firmy drogowej. Mężczyzna zginął na miejscu, a sprawca po wypadku uciekł.
3: On na chwilę tylko wrócił, ale nie po to, aby udzielić pokrzywdzonemu pomocy, ale po to, żeby zabrać z samochodu walizkę, która służyła mu do dokonania kradzieży z włamaniem pojazdu na terenie Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany po kilku dniach we Wrocławiu.
4: Łukasz K. odpowiadał także za handel narkotykami i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Skazany został również drugi współsprawca kradzieży auta, Łukasz B. Obaj byli wcześniej wielokrotnie karani za kradzieże samochodów na terenie Niemiec. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury podziwiano młodych aktorów, którzy uczęszczają na warsztaty teatralne prowadzone przez Łukasza Dudę. Młodzież z jeleniogórskich szkół średnich zaprezentowała spektakl pod tytułem Story, inspirowany książką Absolutnie Prawdziwy Pamiętnik. Przez 19 lat pracy warsztatowej Łukasz Duda wykreował wiele aktorskich talentów.
5: To był 19 sezon zespołu Star Art. To taka forma, w której młodzież ma okazję sprawdzić siebie na scenie, ma okazję sprawdzić swoje możliwości, ale jednocześnie to taka forma, która daje możliwości takiego samorozwoju również i myślenia o tym, co i w jaki sposób można robić nie tylko na scenie, ale również w życiu. W jaki sposób przygotowywać się do wystąpień, jak przygotować się do własnych prezentacji.
6: Przede wszystkim tak, rozwinęłam się aktorstwo, zdobyłam nowe doświadczenia. Natalia Maleńska, pokonałam wiele swoich grań. Zyskałam nowe przyjaźnie i znajomości. No i taka rodzinna atmosfera zawsze była na zajęciach.
7: Przygotowania były w formie warsztatów teatralnych. Jestem Tymon Gierus. Odbywały się raz w tygodniu w JCK lub w święta, jak było troszkę więcej czasu, to żeby troszkę nadgonić troszkę więcej. Szczerze mówiąc, przygotowania nie były łatwe. Przede wszystkim ze względu na to, że zaczęliśmy takie przygotowania na poważnie dopiero wtedy, kiedy poczuliśmy rzeczywiście taki stres, że to w sumie już całkiem niedługo. I tak jak niektórzy ćwiczyli po kilkanaście minut w tygodniu, no to tak przez ostatni miesiąc, dwa miesiące trzeba było mocno nadgonić. Każdy tak naprawdę był jakimś takim elementem tej takiej budowli, spektaklu, dlatego każdy był istotny.
2: Poniedziałek, 1 czerwca, chyba nikt nie ma wątpliwości, bo tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka, a Jelenia Góra już w ten weekend przygotowała moc atrakcji dla najmłodszych mieszkańców miasta, o szczegółach rzecznik Marcin Ryłko.
8: Od soboty 30 maja rozpoczynają się już różnego rodzaju akcje związane z Dniem Dziecka. Zapraszamy do galerii Nowy Rynek. O godzinie 10 rozpoczyna się loteria fantowa. Między godziną 12 a 16 motocyklowe karkonosze zapraszają na parking przy Pasażu Grodzkim na Moto Dzień Dziecka. I o godzinie 13.30 Dzień Dziecka z karkonoszami. Tutaj będziemy mieć przed meczem piłki nożnej karkonoszy. Będziemy mieć też wydarzenia związane z Dniem Dziecka, przygotowane przez właśnie klub sportowy Karkonosze. Niedziela 31 maja o godzinie 10 i 12 zapraszamy do Filharmonii Dolnośląskiej na niedzielny poranek muzyczny, szczególnie przygotowany właśnie z okazji Dnia Dziecka. o godzinie 12.30. Troszeczkę połączymy, bo mamy Dzień Dziecka, ale też wrócimy do Dnia Mamy, czyli tradycyjne święto matki w parafii Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy PCK. O godzinie 13.00 Kids Fest, festiwal wszystkich dzieci na Błoniach Jeleniogórskich. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. O godzinie 16.00 Dzień Dziecka w Zdrojowym Teatrze Animacji. Tutaj Teatr Animacji przygotował spektakl Mrowisko, specjalnie na Dzień Dziecka.
2: Co weekend, ale dla najmłodszych przygotowano także coś w dniu ich święta, czyli w poniedziałek. Sprawdźmy to i o tym opowie oczywiście rzecznik Urzędu Miejskiego Marcin Ryłko.
8: 1 czerwca zaprasza muzeum Dom Gerharda Hauptmana wszystkie dzieci na grę terenową, przygotowaną właśnie specjalnie z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowe wydarzenia na stronie imprezy.jeleniagora.pl, wszystko jest opisane, również na Facebooku Miasta Jelenia Góra. Tam należy szukać tych informacji. Proszę sobie wybrać to, co Państwu pasuje najbardziej. Można skorzystać oczywiście ze wszystkiego. Na wszystkie wydarzenia poza teatrem i poza filharmonią wstęp jest bezpłatny. No i zapraszamy.
2: No tak, czujemy się zaproszeni. Będziemy korzystać razem z Martą. Zapewne. Pamiętamy o tym, żeby nie zapomnieć. 1 czerwca w poniedziałek, Dzień Dziecka, a kolejny raport na antenie Muzycznego Radia o 11.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Genesis Jesus, He Knows Me, to nagranie od Magdy z Wałbrzycha, a teraz czas.
1: Muzyczne radio.
0: Czas sprawdzić, co dziś dzieje się w kinie LOT.
2: No tak, dzisiaj mam dwie produkcje, a podejrzewam, że po południu to bardzo fajnie będzie wyjść sobie do kina, niekoniecznie na spacer, no bo ta pogoda, jak wiem, jest dynamiczna.
0: Prawda.
2: I kto wie, może nas złapać jakiś deszcz. Czyli godzina 17 w kinie LOT w Jeleniej Górze przy ulicy Pocztowej. Milcząca przyjaciółka. W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie miłożąb japoński, który przez lata staje się cichym świadkiem losów. Trojga bohaterów to subtelna opowieść o czasie, pamięci i więziach między człowiekiem a naturą. Brzmi bardzo interesująco. A teraz zawodowcy o 19.45. Ewa, specjalistka od spraw niemożliwych, dostaje zadanie odzyskania długu od bezwzględnego miliardera ukrywającego się na prywatnej wyspie. Czy negocjacje, gdy negocjacje zawodzą, do akcji wkracza jej ekipa byłych żołnierzy, a prosta misja szybko zamienia się w śmiertelną, niebezpieczną operację. Czyli tak, mamy dwie produkcje, o 17.00 Milcząca przyjaciółka, a o 19.45 bardzo ciekawy film pod tytułem Zawodowcy i pewnie będzie trzymał wszystkich w napięciu. A teraz też będziemy pod napięciem, bo trzeba do nas zadzwonić, żeby dostać jedną z trzech dwuosobowych wejściówek do kina.
0: Oczywiście czekamy na wasze telefony pod numerem 757 646 646.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
4: Czas na wiadomości.
6: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
7: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
6: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
8: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
9: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
8: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
6: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: qué?
1: Un grr.
0: ¿Un qué?
1: Dame un tu, ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
0: Okay.

0: i jednocześnie Łatwo Gang wraz z Edem Sheeranem.
1: Muzyczne radio.
0: Singiel, który w ubiegłym roku zaskoczył wszystkich. No a w tym roku Łatwo Gang został jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie. I to w kilka dni za sprawą akcji Cancer Fighters. Człowiek, który w momencie, kiedy świat stara się zostać jak najbardziej podzielony, pokazał nam, jak ważna jest jedność, no i jaką ma siłę. Jednocześnie, jak dużo może dać wiara w to, co się robi, niezależnie od politycznych nastrojów. Ja was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry. Mamy 16 minut po godzinie 11. A dziś u nas także będziemy spełniać wasze marzenia, i to nie tylko muzyczne, bo przypominam, że po godzinie 13 czeka na was finał odlotowego konkursu Freetime, w którym do wygrania był lot zapoznawczy nad Karkonoszami. No a do tego momentu Best Of, w którym to wy rozdajecie karty, także Facebook, telefon, adres e-mail czy aplikacja mobilna. Możliwości kontaktu jest wiele, tak jak nowości, które pojawiły się w obecnym tygodniu, a dziś odwiedzi nas Switch Disco i najnowsze Voices.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Disco Machine wraz z projektem Kungs, no i Substitution, a przed nami propozycja, która przyfrunęła do nas z Włosienia od naszej słuchaczki Kamili, którą pozdrawiamy, tak jak i wszystkich słuchających mieszkańców. No a Kamila wraz z pozdrowieniami zafundowała nam spotkanie z Darude. Przed nami Feel the Beat.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 11.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki.

0: konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: 20 stopni, tyle wynosi obecnie temperatura, ale spokojnie, bo jeszcze 5 dzieli nas od dzisiejszych wartości maksymalnych, także zapowiada się naprawdę piękny dzień, z wyjątkiem tego, że od obecnego momentu do godziny 16 mamy ryzyko na przelotne, niezbyt intensywne opady deszczu. Wiatr wschodni w porywach do 35 km na godzinę, ciśnienie spada na barometrach 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A co nowego informacyjnego w regionie, o tym już Jacek Rogulski.
3: Coraz bliżej wbicie pierwszej łopaty na budowie obwodnicy Złotoryi. Jak już informowaliśmy, umowa z wykonawcą została podpisana, a prace mają ruszyć już za kilka tygodni. To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, podkreśla Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
4: Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km. W ciągu nowej drogi będą 3 skrzyżowania, w tym 2 o ruchu okrężnym oraz jeden ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie.
3: Pierwszy odcinek obwodnicy Złotoryi będzie kosztował niespełna 44 miliony złotych. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie drogi do użytku. Teraz Wałbrzych i speleolodzy z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, którzy ruszają z nową wyprawą w góry Przeklęte na północy Albanii. Zespół pod egidą Fundacji Speleologia Polska zamierza pogłębić najgłębszą jaskinię tego kraju oraz zbadać nieodkryte dotąd jej części. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, w tym miejscu warto od razu zaznaczyć, że wałbrzyscy grotołazi wracają w rejon Doliny Valbon, aby kontynuować eksplorację jednego z najmniej zbadanych górskich obszarów Europy. Głównym celem tegorocznej wyprawy jest, jak już wspomnieliśmy, dalsza eksploracja jaskini Spella de Valbones, która aktualnie osiąga głębokość 725 metrów. Ekipa przeprowadzi również badania powierzchniowe w celu lokalizacji nowych otworów wejściowych. Na miejsce jadą eksperci z Polski oraz innych krajów europejskich.
6: Więc część materiału do badań dostarczamy my z terenu, gdzie po prostu tylko wytrawny speleolog jest się w stanie dostać. Natomiast oni prowadzą sobie badania powierzchniowe, na przykład badania dendrochronologiczne, badania mchu. W tym roku będą prowadzone były badania nietoperzy, badania ślimaków. Oczywiście prowadzimy też badania lodu w jaskiniach. Tego lodu, którego teoretycznie też tam być nie powinno, a jest.
5: To Łukasz Pokorski, członek ścisłego kierownictwa wyprawy speleologicznej do Albanii. Większość czasu w Albanii speleolodzy spędzą głęboko pod ziemią. Codzienne schodzenie i powrót na powierzchnię zajmowały już zbyt wiele czasu.
6: Założyliśmy podziemny biwak, wybudowaliśmy tam z kamieni platformę, postawiliśmy namiot. Normalnie tam mieszkamy, gotujemy, żyjemy i w tym momencie mamy na przykład na taką eksplorację 10 godzin dziennie, a nie 2 godziny dziennie, bo taki średni czas zejścia na biwak to było 4 godziny, wyjścia też 4 godziny. No, szybki zawodnik jest w stanie to zrobić na dół w półtorej, wyjść w 3 godziny, ale to mu wszystko pożera czas na eksplorację, a ona tutaj jest najważniejsza.
5: Trudne warunki pogodowe w wyższych partiach krasu ograniczają czas bezpiecznej pracy w jaskiniach wyłącznie do miesięcy letnich. Polscy badacze operują w rejonie Doliny Valbones od lat, systematycznie nanosząc na mapy kolejne metry podziemnych korytarzy. Rezultaty tegorocznych prac pomogą też określić rzeczywisty potencjał hydrologiczny całego masywu. Do tematu będę wracał. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Zmieniamy temat. Producent nielegalnych substancji zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów. Grozi mu do 3 lat więzienia, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska.
7: Funkcjonariusze uzyskali informację, że kierujący pojazdem marki Volkswagen jadący w kierunku Sobieszowa może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wskazany pojazd mundurowi zauważyli około godziny 6:40 na ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze. Kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec miasta. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Przyznał, że zażywał narkotyki, co potwierdziło również przeprowadzone badanie testerem narkotykowym. Podczas kontroli policjanci znaleźli w jego samochodzie marihuanę. W wyniku dalszych czynności w jego miejscu zamieszkania mundurowi znaleźli kolejne substancje odurzające. Marihuana ukryta była m.in. w słoiku znajdującym się w lodówce. Ponadto funkcjonariusze odkryli na strychu specjalnie przygotowany namiot, w którym 40-latek uprawiał krzewy konopi indyjskich. trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli również pojemniki oraz aparaturę służącą do nielegalnego wytwarzania alkoholu wysokoprocentowego. Za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem, a grozić mu może do 3 lat pozbawienia wolności.
3: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje o 12.30.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: No oczywiście dość, a to byli Kuba i Kuba, którzy mimo przegranej w Must Be The Music udowodnili, że wcale nie musi oznaczać to porażki, no bo podbili wszystkie polskie listy przebojów. Dość, no i dość tego, co już było, czas przywitać naprawdę gorącą nowość. Dosłownie, bo przed nami Shakira, Burna Boy i najnowsze Die Die.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Robert Miller, Katie Sledge, no i powiew wolności, freedom. I a propos, nasza słuchaczka Marta zmierza właśnie do Karpacza z rodziną, no i zadzwoniła do nas z prośbą o utwór Adele. Pozdrawiamy Was, życzymy szerokiej drogi, no i zgodnie z życzeniem posłuchajmy Rolling in the Deep.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
5: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
4: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
6: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się. To było faktycznie widać z daleka.
7: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
4: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
8: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
4: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku, no i Marek Kościkiewicz na zegarach, dokładnie kwadrans po godzinie 12. Zostało nam ostatnie 45 minut weekendowego koncertu życzeń, no i spożytkujemy ten pozostały czas najlepiej jak tylko można, a jeśli ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, masz w głowie jakiś tytuł, który mógłby pojawić się na falach muzycznego radia przy okazji tak pięknej soboty, to koniecznie podzielcie się nim z nami. Możecie zadzwonić do studia 757-646-646, napisać maila na emisja@muzycznyradio.pl, odwiedzić nas na Facebooku albo wysłać wiadomość głosową w naszej aplikacji mobilnej Muzyczne Radio. No a teraz ponownie czas przywitać Switch, Disco i najnowsze Voices.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Uncle Funkle, Katarina, Maybe I Just Have Anxiety. Mamy 21 minut po godzinie 12, a w międzyczasie otrzymaliśmy takiego oto maila. Witam, poprosiłbym o piosenkę Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut, Zalia, Vito, Bambino. Nareszcie dla wszystkich, co lubią polską muzykę. Pozdrawiam, Grzegorz. Dziękujemy, ciebie również pozdrawiamy. No i uwaga, jeśli faktycznie lubicie polską muzykę, to koniecznie bądźcie dziś z Muzycznym Radiem, bo po godzinie 13 spotykamy się na naszej polskiej liście przebojów top30.pl.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
9: Minęła godzina 12:30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: Pogoda.
12: Jeśli spojrzymy na termometry, to ujrzymy od 18 do 22 stopni na plusie. Najcieplej jest oczywiście w centrum i na wschodzie, najchłodniej na południowym zachodzie. Jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, to zyskamy jeszcze 3 stopnie i to powinno stać się do godziny 15. Temperatura sprzyja, aura odrobinę mniej. Na niebie mamy dość intensywne zachmurzenie, które w takim natężeniu utrzyma się przez cały dzień. Obecnie znajdujemy się także w momencie, podczas którego może przelotnie popadać, no i takie ryzyko pozostanie do godziny 16. Na szczęście będzie to tak zwany kapuśniak, także nie ma co się bać, najwyżej nas trochę orzeźwi. Ciśnienie spada, taka tendencja również się utrzyma, barometry wskazują obecnie 1015 hektopaskali. Wiatr jest wschodni, średnia prędkość w okolicach

0: 4 metrów na sekundę, porywy do 40 km na godzinę, będzie wiał jeszcze mocniej. Wilgotność wzrasta, średnia wynosi 69%, widoczność idealna powyżej 30 km, no i jakość powietrza również jest bardzo dobra. Słońce zachodzi o godzinie 20:55, a w nocy na termometrach ujrzymy minimalnie 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
3: Ponad 10 milionów złotych na naprawę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wleń. Dzięki tym środkom uszkodzona przez ostatnią powódź instalacja odzyska pełną sprawność. Mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
4: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wrocławcu uzyskało kwotę 18 milionów złotych na odbudowę popowodziową, z czego 10 milionów trafi do gminy Wleń. To jest kwota przeznaczona na przede wszystkim odbudowę wszystkich tych elementów, które ucierpiały w czasie powodzi. Będą wyremontowane kolektory kanalizacyjne, będzie automatyka naprawiona po powodzi, doprowadzona do stanu już takiego idealnego, no i trzecia rzecz to jest kwestia wykonania bypassu koło Wlenia, który przeprowadzi ścieki z Pilchowic-Nielesna bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, co powinno spowodować, że w czasie zmian pogody we Wleniu nie będzie po prostu śmierdzieć ściekami.
3: Teraz zapora Pilchowicka i jej remont. Wody w zbiorniku jest coraz mniej. Były obawy, że osady z dna mogą zanieczyścić rzekę. Czy były w tej sprawie jakieś sygnały?
4: Nie mam takich informacji ani od mieszkańców, ani od osób, które zajmują się dbaniem o ten element ekologiczny Bobru. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta taktyka powolnego spuszczania wody z zapory Pilchowickiej przynosi efekt. Ale muszę też powiedzieć ciekawostkę, bo cały czas walczymy tutaj o to, żeby uzyskać pieniądze na modernizację zapory Pilchowickiej w ten sposób, żeby zwiększyć przepustowość sztolni pustowej. I gmina Wleń odgrywa tu dość istotną rolę, bo w tej chwili rozmawiamy o tym, żeby przez gminę Wleń przeszły pieniądze właśnie na ten cel. To ma być 43,5 miliona złotych, dzięki którym sztolnia, żeby była w stanie przepuścić o 172 metry sześcienne wody na sekundę więcej. Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku powodzi przyszłych, dlatego że rozbudowa sztolni upustowej doprowadzi do sytuacji takiej, w której będzie można sterować powodzią w sposób znacznie bardziej racjonalny, a co oznacza w praktyce to, że do przelania wody przez zaporę i do powodzi nie powinno już więcej dojść, albo dojść tylko w ekstremalnych przypadkach.
3: Skoro mowa o tym, to też zapytam, czy rozpoczął się remont obiektów sportowych na waszym stadionie, bo ostatnio też informowaliśmy o sporych środkach, które wpłynęły z ministerstwa na ten cel.
4: Remont jeszcze się nie rozpoczął. Jesteśmy przed procedurą przetargową. Ten remont potrwa 2 lata, dlatego że to jest dość skomplikowany proces. Mamy o tyle problem, że musiały być tu przygotowane dokumenty, które pozwoliły na to, żebyśmy mogli podpisać umowę z Ministerstwem Sportu. Te dokumenty już są w zasadzie gotowe. Będziemy mogli tę umowę teraz finalizować, a rozpoczniemy ten remont, myślę, że tak intensywnie w przyszłym roku. Jest to też ważna kwestia finansowa, bo pieniądze otrzymaliśmy, ale wkład własny do tego projektu to jest 750 tysięcy złotych. Dla naszej gminy, która jeszcze walczy ze skutkami powodzi, jest to znacząca kwota, którą musimy gdzieś znaleźć, co nie jest też takie proste. Drugim takim elementem, myślę, że na który wszyscy czekają, to jest kwestia budowy Orlika. My mamy przygotowany wniosek, natomiast no, też troszeczkę jestem przestraszony wysokością kwoty, która została tutaj określona, bo kwota sięga 3 milionów złotych, a dofinansowanie to jest do 60%. Także też trochę tutaj mamy obawy, ale wniosek składamy i mamy nadzieję, że może znajdziemy 10 środki, które pozwolą pokryć wkład własny na ten cel.
3: Zostańmy jeszcze przy tematach takich popowodziowych. Zapytam, na jakim etapie jest budowa budynków dla osób, które ucierpiały, ale także dla tych, którzy chcieliby się tutaj osiedlić, założyć rodziny i pracować na rzecz miasta i gminy.
4: Prace budowy są przekazane i tak Basztowa, ten budynek, który jest w rynku, jest w tej chwili w trakcie wylewania fundamentów i za chwileczkę będą stawiane ściany. Na ulicy Szkolnej budynek socjalny, w tej chwili już ściany są stawiane. Na ulicy Stachowicza szkoła będzie przebudowana na 16 mieszkań komunalnych, ale tam jest to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj i z końcem przyszłego roku ten budynek zostanie oddany, także teraz w tej chwili jest faza projektowania. Plac budowy został przekazany. Oczywiście jest jeszcze kwestia SIM-ów, czyli Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych, w której jesteśmy członkiem i tutaj też mamy plany. Pierwotnie mieliśmy budować budynek w Przeździedzy, tam mieszkańcy się zaczęli burzyć przeciwko temu, na siłę niczego robić nie będziemy. W tej chwili znaleziona została działka, trudna z punktu widzenia dojazdu, ale myślę, że z tym sobie poradzimy i na terenie Wolenia taki jeszcze budynek powstanie, ale to jest perspektywa trzyletnia. I tam myślę, że tych mieszkań będzie około 20.
3: Macie sporo atrakcji, zawsze tutaj na teren gminy Wolenia zapraszacie. Szczególnie atrakcyjnym miejscem do zwiedzania jest średniowieczny zamek.
4: Na zamku dzieje się wiele. Pani kasztelan, jedna w Polsce, pani, która jest kasztelanem w zamku, radzi sobie bardzo dobrze i największym zainteresowaniem cieszą się nocne zwiedzania zamku z pochodniami, ale też jest wiele innych atrakcji. Będą także i w czasie wakacji walki rycerskie, ale zamek to nie jest jedyna atrakcja. Mamy tych atrakcji więcej, mamy cały już przemysł kajakowy. Jak ktoś ma ochotę popłynąć pięknym Bobrem, a Bóg naprawdę jest piękny, to można z Nielesna do Marczowa albo do Lwówka Śląskiego, albo do Dębowego Gaju popłynąć sobie kajakiem. Jest Zapora Pichowicka, która dzisiaj przyciąga o dziwo sporo ludzi z powodu remontu. Mamy sporo dróg, co prawda nie są one jeszcze oznaczone, dróg leśnych, dróg polnych, po których można poruszać się rowerem, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi trochę pobłądzić, trochę poszukać ciekawych miejsc i pojechać w miejsce, w którym po prostu nie ma dużego ruchu, to myślę, że to jest miejsce idealne dla takich ludzi, także serdecznie zapraszamy.
2: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: ja się urywa ni...
1: Niczym hejnał mariacki. Deszcz na betonie, zapach, który może dotyczyć co po niektórych mieszkańców Dolnego Śląska. Patrząc na radar, obecnie okolic Międzyborza i Twardogóry. 13 minut do godziny 13, za moment po tygodniu oczekiwania. Ponownie spotkamy się na polskiej liście top30.pl i dziś będzie naprawdę przebojowo, bo mam dla was aż 4 premiery, także finał konkursu Freetime. Jeśli lubicie polskie nowości, to koniecznie bądźcie dziś z nami. No a przed nami szybki skok na hit planetę, nawet można powiedzieć kolumbijski, bo przywita nas Shakira, Burna Boy i najnowsze Daj Daj.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne radio.
1: Shakira, Burna Boy i Daj Daj, no i podróż do Kolumbii za nami. A teraz, moi drodzy, przenosimy się z fal muzycznego radia do Szklarskiej Poręby, gdzie trwa nie lada jubileusz, bo oprócz tego, że karkonoska grupa GoPro obchodzi 50-lecie, to także już teraz wystartował tam Dzień Dziecka, nawet Weekend Dziecka. Więcej już opowie Jacek Rogulski. Dzień dobry, Jacku.
2: Witam, wszystko się zgadza. Szklarska Poręba, ale to jest dolna stacja pod wyciągiem. Jesteśmy tutaj, pogoda dopisuje, lekki wiaterek nas smaga, więc nie ma wielkiego upału, a gdzieniegdzie nawet jeszcze, bo są strażacy, pojawia się mgiełka wodna. Więc zapraszamy tutaj, na pewno nikt się nie zagotuje porządnie, chyba że od tych atrakcji, które tutaj zostały przygotowane, bo tak jak wspomniałeś, jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej GoPro, no to coś znaczy, a także przygotowany z wielką pompą Dzień Dziecka przez Moksjal ze Szklarskiej Poręby. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Jest z nami ratownik grupy karkonoskiej GoPro, pan Dawid Wiewiórski. Co się tutaj będzie działo? Bo dopiero co wystartowaliście, a tych atrakcji będzie tutaj mnóstwo, dosłownie prawie do końca dnia.
3: Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, dokładnie. Wystartowaliśmy już 2 godziny temu. Na ten moment mamy 2 panele tematyczne za sobą, ale atrakcje będą w trybie ciągłym aż do godziny 20. Mamy tych atrakcji bardzo dużo. Mamy kilka stref tematycznych. Mamy strefę wspinaczki, mamy strefę technik linowych, strefę nowych technologii, gdzie są drony, strefę medyczną, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest dużo ćwiczeń, dużo atrakcji, a przede wszystkim bardzo dużo praktycznej wiedzy, ponieważ pokazujemy, jak wygląda codzienna praca ratownika górskiego, co jest tak naprawdę elementem nieodzownym tego, że już od 50 lat niesiemy państwu pomoc w górach i chcemy dalej to robić.
2: Tej wiedzy nigdy oczywiście za dużo, dlatego zapraszamy wszystkich. To jest w takiej dowolnej, lekkiej formie przedstawiane, dlatego że oprócz tego, że można oglądać, to można także zadawać pytania, jeżeli ktoś ma jakieś niejasności, prawda?
3: Mało tego, że można zadawać pytania, to można nawet brać udział w różnych pokazach i w różnych ćwiczeniach. W strefie medycznej ze sztuczną krwią można próbować zatamować masywny krwotok, a w strefie nowych technologii można próbować popilotować naszego olbrzymiego drona. Mało tego, podczas pokazów psów ratowniczych można próbować wydać takiemu pieskowi komendę. Także cała masa tych rzeczy, między innymi tyrolka, która została puszczona ze skałek Marianek, tylko ścianka dmuchana, basen mamy na jeziorku, a pokazy wodne już niestety się odbyły. Natomiast dmuchana ścianka wspinaczkowa i cała duża ściana do pokonywania w pionie, czyli wspinaczka, czyli to, co tutaj nasz region jest, z czego znany bardzo mocno.
2: Żeby się przekonać, co się tutaj dzieje, to po prostu trzeba przyjechać do Szklarskiej Poręby, dlatego że w tych kilku słowach tego czasu antenowego za mało byłoby, żeby o wszystkim opowiedzieć. Ale oprócz tego, to jeżeli zabierzecie dzieciaki, to też nie będą narzekały na nudę zupełnie, jeżeli akurat nie będą ich te ratownicze tematy interesować, bo dzisiaj obchodzony jest Dzień Dziecka przygotowany przez Moksjal w Szklarskiej Poręby. Jest z nami pani dyrektor Anita Kaczmarska. Co się tutaj będzie działo dla tych maluchów? Czym ich zainteresujemy?
4: I dla maluchów, i dla starszaków, bo ja przyznam, że swojego 14-letniego syna namówiłam tylko na Dzień Dziecka, dlatego że jest wspinaczka i przyszedł również oglądać drony. No ale oczywiście Dzień Dziecka bardziej kojarzy się z tymi młodszymi dziećmi i tutaj mnóstwo atrakcji. Oczywiście to, co dzieciaki kochają najbardziej, a więc dmuchańce, animacje, konkursy, zabawy, różnego rodzaju kreatywne warsztaty, ale również Bieg Piastów przygotował bieg. Bieg dla młodszych i każdy będzie miał nagrodę, kto przebiegnie się w tym biegu. Green Bike przygotował możliwość przejechania się na rowerze, sprawdzenia tego roweru. Jeżeli przyjdzie rodzic z dzieckiem i będzie chciał sprawdzić, czy ten rower, który używa jego dziecko, jest sprawny, to będzie mógł również dzięki Green Bike'owi to zrobić. No i proszę państwa, naprawdę jest przepiękne słoneczko, jest straż pożarna i właśnie zauważyłam, że niezależnie od ilości atrakcji, przy czerwonym wozie Straży Pożarnej z reguły gromadzi się mnóstwo dzieci. Można się tam pobawić, można popruszyć tą wodą. Po prostu to jest to, co dzieciaki kochają najbardziej. Dzieciaki kochają najbardziej dobrą zabawę i tego dzisiaj w Szklarskiej Porębie na pewno nie zabraknie.
2: Wcale się nie dziwię, strażacy zawsze robią wrażenie, ale ratownicy górscy też pokazują swój warsztat, edukują, no i też bawią oczywiście, a ja się zapisuję do kolejki, jeśli chodzi o obsługę tego drona, tego gigantycznego drona. Panie Dawidzie, zaproszenie. kiedy, gdzie, do której godziny się tutaj bawimy i może jeszcze jakieś kilka informacji takich, żeby każdy trafił we właściwe miejsce.
3: Dokładnie tak, bawimy się dzisiaj w Szklarskiej Porębie. Jest to teren pod Wyciągiem, dokładnie jesteśmy zlokalizowani na terenie spółki Sudety, która obsługuje wyciąg krzesełkowy na Szczenicę, więc wszystkie tutaj tereny, każdy, kto przyjedzie do nas tutaj na ulicę turystyczną, na pewno zobaczy, bo tych atrakcji jest bardzo dużo. W tej chwili widzę, że już dzieci animacje swoje rozpoczęły, cała gromadka dzieciaczków. Także zapraszamy Was do godziny 20 dzisiaj, do godziny 20 miasteczko jest już otwarte, żyje swoim życiem, zapraszamy, nie może Was tu zabraknąć.
2: Słyszeliście, do godziny 20 te wszystkie atrakcje tylko dla Was. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Jacku, bardzo Ci dziękujemy. No, ja również powtórzę, zapraszamy do Szklarskiej Poręby. Myślę, że jak już dotrzecie, to do 20 na pewno zostaniecie. A teraz, moi drodzy, tuż przed spotkaniem na top30.pl pojedźmy na wakacje w towarzystwie paranormalnych.
0: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Ha!

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
4: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
3: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama.
2: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
4: Top 30.pl.
1: Nowość.

0: Topowe hity.
1: Halo Houston, wcale nie mamy problemu, no bo właśnie po raz kolejny spotykamy się podczas dwugodzinnego maratonu z polskimi przebojami. Patryk Łasica, witam wszystkich na pokładzie muzycznego radia, to jest top30.pl, no i kolejne polskie nowości, które już zdążyły pojawić się w zestawieniu. Na początku zaśpiewał dla nas Aleksander Szalonek, przed momentem Jasiek Piwowarczyk, no i to oczywiście nie wszystko. W zupełnych premierach dziś Przona, pojawi się także duet Marcin Maciejczak i Bryska, Ania Szalagowska i Martyna Baranowska. No a przed nami trzecia nowość, która oficjalnie dołącza do zestawienia i będzie walczyć o wasze głosy. Zaśpiewa i zagra dla nas Artur Rojek, Gruby i Mały.
2: Top30.pl.
0: Nowość.
3: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi

0: Alien Mighty's Inna Zabój dziś na miejscu 26, a teraz przed nami
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Akademia Lotnicza w Jeleniej Górze. www.akademialotnicza.pl.
0: Drugie wydanie odlotowego konkursu Free Time. Dosłownie, bo tym razem rozdajemy wam vouchery na loty zapoznawcze nad Karkonoszami. Tym razem był to przelot samolotem Cessna 182, który może zmieścić aż 3 pasażerów. No i na pokładzie muzycznego radia już jest jedna szczęśliwa, myślę, pasażerka, Rosalia. Dzień dobry, Rosalio.
2: Dzień dobry.
0: No i powiedz wszystkim już oficjalnie, jak się czujesz po tym telefonie.
2: No, czuję się fantastycznie, spełniło się moje marzenie.
0: A powiedz mi, czy wierzyłaś w to, że możesz wygrać, bo też pora wysłania SMS-a była taka właśnie typowa, jeśli chodzi o marzenie. Wysłałaś go o 3:35. Myślałaś, że zadzwonimy do ciebie dzisiaj?
2: Nigdy nie poddaję.
0: I o to właśnie chodzi. Pozwól, że ja go przeczytam. Napisałaś tako. W maju miałam urodziny, najbardziej szalona z całej rodziny, zasługuje na prezent wypasiony. Lot nad Karkonoszami przeze mnie wyśniony, muzyczne radio spełni marzenie. No i dosłownie wyśniony. Powiedz mi proszę, bo tutaj jeśli chodzi o sam samolot, na pokład można zabrać maksymalnie 3 osoby. Masz już jakichś kandydatów może bez lęku wysokości?
2: Oczywiście.
0: A kogo byś planowała zabrać?
2: No, rodzinkę swoją.
0: No i super, także myślę, że prezent urodzinowy w pełni udany. Gratulacje jeszcze raz. Pozostałych słuchaczy uczulam tutaj, no bo to nie pierwszy, nie ostatni konkurs na naszych falach, także bądźcie w pełnej gotowości, kolejne nagrody już nadchodzą. Rosalio, zostań proszę ze mną, zaraz wyjaśnię, jak odebrać taki voucher. Resztę słuchaczy zapraszam na powrót na top30.pl. No i przed nami spotkanie z Vixenem.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Akademia Lotnicza w Jeleniej Górze. www.akademialotnicza.pl.
3: Hej, tu Vixen, słuchacie listy top30.pl.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.

0: Topowe hity.
1: Modelki, lubię cię jak lato. Awans o 6 oczek. No i ja natomiast wiem, że słuchacze muzycznego radia oprócz modelek lubią także nowości. No i czas na nowy singiel Przony, jednego z najciekawszych debiutantów na naszej scenie. A jeśli chodzi o sam utwór, tak o nim mówi autor. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, który rozładowuję poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka. No to posłuchajmy, jak brzmi nowy Przona.
2: Top 30.pl.
0: Nowość.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
6: Top 30.pl.
0: Nowość.

0: nie ma miejsca jak dom, no jednocześnie mrozu, który zadomowił się dziś na pozycji 22. W ubiegłym tygodniu ten singiel był z numerem 29. Gratulujemy. No teraz, moi drodzy, czas na propozycję i jednocześnie diss na raka.
1: Top30.pl.
2: Propozycje.
3: Ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie dissować.
4: No co, Majo, jedziemy z nim?
3: Jedziemy.
4: To jedziemy.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Edyta Górniak i jej Super Power plus jeden punkt. Dziś to miejsce 19. No a teraz, moi drodzy, przywitajmy Martynę Baranowską, która przywitała was także na naszym Facebooku. No i to właśnie ona 8 maja zaprezentowała swoją kolejną nowość, która zapowiada zupełnie nowy etap. Jak mówi sama artystka, moja solowa droga dopiero się zaczyna. 16 stycznia ukazał się mój debiutancki singiel Serce, po którym zostałam zauważona przez Apple Music i zaproszona do prestiżowego globalnego programu Up Next Free. Następnie w marcu premierę miał kolejny utwór Ptak. W tym roku wystąpiłam po raz pierwszy ze swoim zespołem na Next Fest, gdzie mój koncert spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. A już 4 czerwca zaprezentuję się na żywo na legendarnej scenie Amfiteatru w Opolu podczas koncertu Debiuty, gdzie wykonam Serce. Zanim jednak pojawię się w Opolu, zapraszam do Berlina, piosenki o spotkaniu, którego nie da się tak łatwo przewidzieć, i emocjach, których nie da się tak łatwo zostawić za sobą.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Wellness. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
1: Czas na wiadomości.
3: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
4: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
3: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
5: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum. Mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
3: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Hej, nazywam się Krzysztof Zalewski, a to jest polska lista hitów top 30.pl w muzycznym radiu.

0: Krzysztof Zalewski. Lepiej już było dziś na miejscu 14, no ale będzie jeszcze lepiej, bo właśnie teraz przed nami trzecia dzisiejsza premiera.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A w niej Ania Szlagowska, urodzona w Nowym Sączu, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, także absolwentka Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Szerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka i półfinalistka Must Be The Music. Rok temu została nominowana do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku. No i po wydaniu swojej pierwszej płyty, także po udziale w półfinale Must Be The Music, cały czas rozwija swój własny język muzyczny. No i tym razem postawiła na folkowe, słowiańskie brzmienia. Jak powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia, ile to mój pierwszy utwór wydany razem z wytwórnią. Podpisałam swój pierwszy kontrakt płytowy. To jest nowe rozdanie w moim życiu, nowy rozdział. Przy pierwszej płycie moje inspiracje oscylowały wokół jazzu, soulu, przy drugiej zwracam się jeszcze bardziej ku prostocie, ku muzyce rozrywkowej, popowej, w bardziej organicznym wydaniu. Inspirują mnie moje korzenie, Nowy Sącz, Małopolska, kultura ludowa, ludowość, ale też sport, bo kiedyś grałam w piłkę ręczną. Jeśli chodzi o tekst, to napisała go wspólnie z Magdą Wójcik. W utworze mają swój udział także przykładowo gitarzysta Waluś Kraksa Kryzys, na akordeonie nawet Piotr Sołoducha z zespołu Enej. No i jak mówi też Ania, do klipu zaprosiłam zespół pieśni i tańca, który wystąpił w strojach Lachów Sądeckich. W ogóle ten teledysk to spełnienie mojego marzenia. Wychowałam się na filmach Disneya, High School Musical i Camp Rock. Wyobrażałam sobie siebie na miejscu Demi Lovato. Wcieliłam się w Demi Lovato na Camp Rock, ale taką małopolską. Zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdźmy wspólnie, jak to wyszło.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
4: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: top30.pl.
1: Dzień dobry, tutaj Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie polskiej listy top30.pl.

0: nowe hity.
1: Wciąż mają moc, no i dziś wylądowali na miejscu 9, a to była formacja Carpe Diem i oczywiście Szymon Wydra. Minęła godzina 14.30, wydaje mi się, że czas najwyższy na ostatnią dzisiejszą premierę, a ta będzie mocno fizyczna. Jak wiadomo, Isaac Newton potrzebował uderzenia jabłkiem w głowie, żeby ostatecznie sformułować prawo ciążenia, no ale my w muzycznym radiu rzucać w nikogo nie będziemy. Oszczędzamy owoce, dbamy o wasze głowy, no i serwujemy absolutnie bezinwazyjną muzyczną wersję grawitacji, która, uwaga, ma jedną genialną zaletę.

0: zamiast ciągnąć w dół potrafi naprawdę nieźle unieść. No a naszą czasoprzestrzeń zakrzywią Bryska i Marcin Maciejczak. Przed nami najnowsza grawitacja.
1: Top 30.pl.
2: Nowość.

0: Nowe hity. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Kamil Bednarek i Staszek z Gór. Niesamowicie pozytywny numer, no i myślę, że zdecydowanie nieraz będziemy do niego wracać podczas tegorocznego lata, a meteorologiczne lato już w poniedziałek. To nasz dzisiejszy numer 5. Ponownie panowie odbijają, a przed nami finałowa czwórka. No jeśli chodzi o miejsce 4, to tutaj również awans o 1 punkt. Paula Roma i Sarsa przyznaje się. Miejsce 3. Kuba i Kuba. Stygnie lato z pięknym awansem, bo byli na pozycji 7. Gratulujemy. Srebrny medal wędruje do Oliwii Sochy. Oczy oddają złoto, a przejmuje je Orkiestra Męskiego Grania 2026. I nareszcie Patryk Łasica, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przypominam, że losy naszej listy są w Waszych rękach. Zapraszam Was do głosowania na stronie muzyczneradio.pl i jednocześnie na dalsze godziny w Towarzystwie Muzycznego Radia. Za moment dzień dobry powie Wam Dawid Wencel, a my słyszymy się już niebawem. Udanego dnia, no i do usłyszenia.
0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Cześć, tu Paula Roma. Zapraszam do posłuchania piosenki Przyznaję się, nagranej wspólnie z Sersą. Pozdrawiam, Paula Roma. Róże kwi-

0: top30.pl.
1: Hej, tu Oliwia Socha. To jest moja najnowsza piosenka w muzycznym radiu.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
4: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
6: 15.
1: Czas na wiadomości.
7: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
8: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
9: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
10: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
9: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
7: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
11: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
7: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
12: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
7: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: O Natalii. I w tym momencie wszystkie Natalki pozdrawiamy, ale oczywiście nie tylko Natalki, bo wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia w tak piękny dzień bardzo mocno i weekendowo ściskamy Best of Muzycznego Radia jak zawsze do godziny 16 i gorąco na tę niespełna już godzinę zapraszam, bo muzycznie będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemnie. Ale w ogóle to jest przyjemny dzień, bo dzisiaj obchodzimy według kalendarza świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. I kto by pomyślał, że ziemniak ma aż 5000 odmian. Kiedyś to kupowało się ziemniaki mączyste i ziemniaki zwykłe do gotowania, a tu się okazuje, że mamy aż 5000 odmian i 2/3 światowej populacji żywi się właśnie ziemniakami. No to przy okazji pozdrawiamy również tych, którzy słuchają nas gdzieś w Wielkopolsce, bo oni przecież ziemniaka bardzo szanują i bardzo celebrują, zwłaszcza takie dni jak ten, Międzynarodowy Dzień Ziemniaka. Ale mamy też Światowy Dzień Soku, więc dzisiaj herbatę, kawę możemy zastąpić właśnie szklanką tego jakże smakowitego i owocowego napoju. Światowy Dzień Soku właśnie dzisiaj 30 maja również obchodzimy, ale wcale nie jest to ostatni dzień tego miesiąca, bo jeszcze jutro będzie maj, pojutrze już czerwiec i pojutrze podobno pogoda się popsuje, ale o tym będziemy mówić trochę później, teraz 7 minut po 15. Ja witam i zapraszam na najbliższe godziny z Muzycznym Radiem. Dawid Wencel, dzień dobry.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
9: Po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, porady na zdrady. Teraz może nie tyle poradnik, ale na pewno krótki blok z informacjami dla tych, którzy bardzo interesują się muzyką i są bardzo ciekawi, co w muzycznej trawie piszczy.
1: Muzyczne radio. Kolejne nowe nuty na muzycznym horyzoncie, zatem dajcie głośniej, aby niczego nie przesłyszeć. Lucas Graham, Jan Rocks i Przona wchodzą do gry, zatem startujemy. Tomek Dudkiewicz i Music News, posłuchajcie, o czym dziś wam powiemy. Znany z megahitu Seven Years, Lucas Graham zapowiedział nową płytę Good Times, która ukaże się 14 sierpnia. Zbudowany wokół refleksji, rodzinnego dziedzictwa i życiowych doświadczeń album pokazuje Lucasa wracającego do muzycznych tradycji, które ukształtowały jego dorastanie w Kopenhadze. Wraz z ogłoszeniem premiery artysta udostępnił nowy singiel Second Chance, energetyczny, rytmiczny utwór, niosący ducha wspólnego muzykowania i celebrujący akceptowanie własnych błędów, szukanie nowego początku i próbę stawania się lepszą wersją siebie. Good Times zatacza w karierze Lucasa pełne koło, ponownie łącząc go z irlandzkimi korzeniami jego zmarłego ojca Eugenia, pochodzącego z Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów. W całej Skandynawii odegrał ogromną rolę w kształtowaniu pierwszych muzycznych doświadczeń Lucasa. Po latach światowych sukcesów i życia w trasie, nowy album pokazuje artystę wracającego do tych korzeni w wyjątkowo osobistej kolekcji utworów. Teraz czas na The Waves, poruszającą opowieść o emocjonalnym chaosie, utracie kontroli i miłości, która trwa mimo narastającego dystansu. W swoim nowym singlu, o którym mowa, zespół Giant Rocks wspiera Solan, a efektem jest jeden z najbardziej zaskakujących utworów w dorobku tego zespołu. W swoim nowym singlu grupa prezentuje intensywną, wielowymiarową historię o utracie kontroli i emocjonalnym przytłoczeniu towarzyszącym rozpadającej się relacji. Numer balansuje między subtelną intymnością a mocnymi, sugestywnymi obrazami, opowiadając o miłości, która trwa mimo dystansu i wewnętrznych konfliktów. Giant Rocks od lat budują pozycję jednego z najciekawszych niemieckich zespołów indie nowego pokolenia. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne teksty, wyraziste koncerty oraz stale rosnąca międzynarodowa publiczność. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowości, ale już z naszego rodzimego podwórka. Pytacie, co nowego u Przony? No właśnie. Po niezaprzeczalnym sukcesie singla Zły z debiutanckiej epki artysta wraca z singlem nowy o wyjątkowo świeżym, letnim, synpopowym brzmieniu. Debiutancką epką Lekko Przona mocno zaznaczył swoją obecność na rynku. Artysta nie udaje, nie pozuje, ma luz, dystans i poczucie humoru. Z nikim się nie ściga, a i tak jest pierwszy tam, gdzie chce, bo dążąc do celu stawia dwa duże kroki w przód i jeden krok w bok. Zna wartość zjawisk importowanych, ale wie też, co dobre, bo polskie. Za produkcję singla Nowy odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Przoną stworzył też muzykę do tej piosenki. Tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, które rozładowuje poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka, powiedział Przona, którego z tym nagraniem już możecie usłyszeć w muzycznym radiu. To na koniec dorzućmy jeszcze kilka gorących premier. Par of Stellar i Black Lilies. Tom Gregory z nowym utworem How It Was Before i Omar Duro z najnowszą wakacyjną już propozycją Over It. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Pozdrawiamy, dziękujemy, znikamy. Muzyczne radio.
0: No to my dorzucamy jeszcze jedną muzyczną świeżynkę. Po raz kolejny u nas Switch Disco i Voices.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Za głosy w tej piosence wiadomo, kto jest odpowiedzialny. Freddie Mercury, a jeżeli chodzi o ten rytm, no to tutaj już dzieło panów, którzy ukrywają się pod szyldem Sunshine People. I rzeczywiście dzisiaj tego słońca nam nie brakuje, tych uśmiechów mamy nadzieję również i wiemy, że jesteście po drugiej stronie, bo dajecie nam o tym znać w przeróżne dostępne sposoby. Angela i Klaudia to są dziewczyny, które na przykład słuchają muzycznego radia we Władysławowie na co dzień. Wypożyczają sprzęt do surfingu. Dzisiaj przy tym wietrze, no to na pewno można trochę sobie tam opływać. Więc dziewczyny, dużo uśmiechu, dużo klientów, no i wszystkiego, wszystkiego dobrego oczywiście od muzycznego radia. Jak widzicie, zarówno internet, jak i nadajniki DAB+, które umieszczone są w różnych częściach naszego kraju, dają szereg możliwości, więc można być z muzycznym radiem praktycznie zawsze i wszędzie. No i są również Monika i Maciek. Oni podróżują po Dolnym Śląsku, gdzieś między Polanicą Zdrojem a Wrocławiem. Wiem, też słuchają muzycznego radia, no i wzajemnie się tak ściskają za naszym pośrednictwem. Cieszymy się, że jesteście z nami szerokiej drogi, no i oczywiście jeśli coś na trasie będzie działo się niepokojącego, to zawsze poinformujcie, a my przekażemy informacje dalej. 757-646-646. Można również poprzez aplikację wysłać do nas tak zwaną głosówkę. No to pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Muzyczne radio z Wami właśnie w to sobotnie, jakże przyjemne, jeszcze wiosenne, ale już odczuciowo letnie popołudnie, 24 minuty po 15 i nowa piosenka od The Farm.

Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
1: Pogoda.
5: Za oknami dość przyjemnie, pogodnie, chociaż przedpołudnie nie wskazywało, że będzie tak miło, ale jutro będzie jeszcze przyjemniej i już na pewno bez opadów przez cały dzień i pocieszmy się tą niedzielą jutro, bo w poniedziałek niestety dzień pochmurny, deszczowy i z temperaturą maksymalną od 17 do 22 stopni, czyli znacznie niżej niż dziś i jutro, bo zarówno dziś jak i w niedzielę od 23 do 25 stopni, zachmurzenie mamy małe i umiarkowane. Padać nie będzie, a wiatr dość porywisty z północy i północnego zachodu, więc chyba skutecznie nas chłodzi, a ciśnienie powoli spada, biometr niekorzystny, ale podobno te warunki mają zmieniać się w obojętne.
1: Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.
5: No to teraz zagramy urodzinowo z pozdrowieniami dla tego pana, posiadacza chyba jednego z najbardziej charakterystycznych polskich głosów wokalnych. Krzysztof Cugowski dzisiaj kończy 76 lat.

Rolling Stones, Rolling Stones. Co by nie nagrali The Colors, no to zawsze łatwiej wpada w ucho w okresie letnim niż na przykład jesienno-zimowym. A już teraz przypomnienie wielkiego hitu sprzed lat. Garrett Emery, Concrete Angel.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Sweet About Me, czy ta piosenka, którą usłyszymy już za moment, również będzie słodka, sami ocenicie. Zresztą mieliście okazję zrobić to dzisiaj już niejednokrotnie, bo przed nami hit typ, czyli piosenka, która pojawia się na naszej antenie bardzo często. Jeszcze nie tak dawno było to owiane tajemnicą, która piosenka zostanie takim motywem przewodnim tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się już niebawem w USA, w Meksyku i w Kanadzie. Ale teraz dobrze już wiemy, że padło właśnie na tę piosenkę, którą już za moment po raz kolejny usłyszycie. Zresztą Shakira bardzo lubi chyba udzielać się na mundialach, bo w roku 2010, kiedy to Mistrzostwa Świata w piłce nożnej organizowane były w Republice Południowej Afryki, wówczas Shakira również zasłynęła przebojem Waka Waka. Później również udzielała się na mundialu 4 lata później, wykonując utwór La La La. Zobaczymy, jak powiedzie się Shakirze właśnie z tym numerem podczas tegorocznych mistrzostw. Oczywiście jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo numer bardzo przebojowy. Zresztą, co my będziemy mówić? Posłuchacie sami.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit.

Pięknie, a nawet przepięknie. Roxette i Spending My Time. Tak gramy właśnie w Best of Muzycznego Radia po godzinie 16. To już tak jak w tytule tej piosenki, całkiem nowa bajka ta muzyczna, bo to będzie coveromania. Jak w każdą sobotę po 16 już teraz gorąco zapraszamy. A do wiadomości z kraju i ze świata, Kleks.

0: tyle znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
4: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
5: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
4: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali czterech mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, siedmiu mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych czterech. Została jeszcze dwójka. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.
3: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.
8: Ostatnie w maju, ale na pewno nie ostatnie tak w ogóle. Spotkanie z Coveromanią właśnie rozpoczynamy, bo już chyba przyzwyczailiśmy się do tych cotygodniowych spotkań po godzinie 16 właśnie z nowymi wersjami starych przebojów. Dzisiaj zaczniemy od nagrania Baila Sexy Thing. Tak ten utwór nazywał się w oryginale, później została już tylko Baila i w tej właśnie bardzo świeżej wersji ten utwór usłyszymy już za chwilę. Headquarter i The Tuned Nation, Baila. Wersja z roku 2026 już za moment, ale powróćmy do roku 2000, kiedy ta piosenka tak naprawdę powstała. Wtedy została napisana i zaśpiewana przez włoskiego piosenkarza Zucchero Fornaciari. Piosenka została po raz pierwszy wydana jako singiel z jego 9. albumu studyjnego Shake i utwór cieszył się na pewno bardzo dużą popularnością we Włoszech i Hiszpanii, bo w tych krajach osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów, ale w innych krajach europejskich już ta piosenka odniosła taki sukces umiarkowany. Zucchero nagrał także anglojęzyczną wersję tej piosenki, która później ponownie została nagrana po hiszpańsku z meksykańskim zespołem rockowym Mana na takim kompilacyjnym albumie. Ale sukces na listach przebojów odniosła dopiero tak naprawdę w roku 2006 dzięki umieszczeniu jej na ścieżce dźwiękowej filmu French Fried Vacation, część trzecia. Ale fakt faktem, utwór powstał w roku 2000, w roku 2001 został umieszczony na albumie Shake i sam Zucchero zawsze twierdził, że jest to płyta bardzo emocjonalna, bo znajduje się na niej nawet taki utwór Tobia zadedykowany jego ukochanemu psiakowi. Pies niestety uciekł, nigdy nie wrócił i ta piosenka jest takim bardzo szczerym i łzawym pożegnaniem ze swoim czworonożnym przyjacielem rasy berneński pies pasterski. No i teraz wydało się, że Cukero to wielki miłośnik zwierząt, wielki miłośnik psów, no i oczywiście znakomity wokalista, bo od tej strony znamy go przecież nie od dziś. Producentem tego utworu był niejaki Robix i to też jest pseudonim pana, którego znamy bardzo dobrze, bo to Roberto Zanetti, znany nam przecież jako Savage. Savage jako wokalista, a jako producent muzyczny Robix. I właśnie on też maczał palce w tym utworze i być może dlatego ta piosenka była tak bardzo melodyjna, tak bardzo przebojowa, bo kto jak kto, ale Roberto Zanetti dobrze wiedział, jak tworzyć przeboje. No i zrobił to w tym przypadku razem z Cukero, chociaż panowie posłużyli się pewnymi samplami. Muddy Waters i Manish Boy to jedna piosenka, a druga to Al Green i Take Me to the River. Jeżeli posłuchacie tych utworów bardzo starych, bo pochodzących z lat 60. i 70., no to pewnie usłyszycie jakieś elementy, które później w tym utworze Baila Sexy Thing zostały wykorzystane. Ale dzisiaj posłuchamy wersji bardzo nowoczesnej. Przed wami Headquarter and the Tunes Nation. Baila!
3: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: ciebie.
1: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Za nami I Like The Way You Kiss Me, świetny przebój z roku 2024. Z tego roku pochodzi zarówno wersja oryginalna, jak i ta przeróbka, której wysłuchaliśmy przed momentem. Był to na pewno bardzo dobry rok dla tej piosenki, która znalazła się w repertuarze, jak sami słyszycie, wielu artystów. Utwór opowiadający o dość skomplikowanej relacji pewnej pary, kiedy to on w którymś momencie wyznaje swojej partnerce, że tak naprawdę uczucia się dla niego nie liczą i bardziej nastawiony jest na tą fizyczną stronę związku i uciechy cielesne. No tak czasami bywa. I Like The Way You Kiss Me właśnie o tym opowiada Artemas, który wydał tę piosenkę 15 marca na swoich mediach społecznościowych. A że internet jest ogromną siłą w dzisiejszych czasach, no to takie utwory rozchodzą się w sieci jak ciepłe bułeczki, nawet czasami z pominięciem wytwórni muzycznej. A wsłuchując się w ten utwór, na pewno usłyszycie trochę wpływu nastrojowymi latami 80. No i pojawiają się tam jeszcze takie pulsujące syntezatory, które też mogą sugerować, że Artemas trochę tej muzyki z lat 80. się nasłuchał, a my nasłuchaliśmy się tego przeboju właśnie 2 lata temu, kiedy piosenka osiągnęła 3. miejsce na brytyjskiej liście singli. Utwór zajął też 1. miejsce na listach przebojów w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie, Litwie, w Polsce również, w Szwecji, Szwajcarii, no i osiągnął szczyty w 1. dziesiątce list w różnych krajach, w tym Australia, Kanada, Francja, Irlandia, Nowa Zelandia i Norwegia, ale nie można pominąć również Włoch i Stanów Zjednoczonych, bo tam utwór również był bardzo popularny. Artemas w roku 2024 w marcu wydał po raz pierwszy ten utwór, a kilka miesięcy później została wydana właśnie ta wersja. Noel Holler, Winterkind i I Like The Way You Kiss Me. I to nagranie właśnie przed momentem usłyszeliśmy.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz w Coveromanii zagramy po polsku, bo to będzie polska artystka Kasia Lins i też polska piosenka Śmierć w bikini, oczywiście pochodząca z repertuaru grupy Republika z lat 80. A Kasia Lins to pianistka, piosenkarka, autorka tekstów, także kompozytorka muzyki i laureatka 3 Fryderyków. Znamy ją między innymi z X-Faktora, także z festiwalu w Opolu, a także wystąpiła na Open Air Festival w roku 2018, a całkiem niedawno, bo rok temu, wydała album ze swoimi interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego. To był album Obywatelka KL, a utwór w oryginale został umieszczony na płycie Nowe Sytuacje grupy Republika. To był rok 83 i Śmierć w bikini była jednym z większych przebojów właśnie z tej płyty. Choć nie każdy rozumiał tekst tego utworu i nic dziwnego, bo przecież piosenka jest pełna ukrytych znaczeń i tak naprawdę teksty Grzegorza Ciechowskiego należy traktować jak wiersze poety, które po prostu można rozumieć na wiele sposobów w zależności od tego, jak się je interpretuje, ale sam Grzegorz Ciechowski nigdy nie wyjawił, o czym jest piosenka Śmierć w bikini. Powiedział jednak coś, co do dziś utkwiło bardzo mocno w pamięci muzycznych krytyków, a mianowicie: mój imperializm to przykłady mojego pisania erotyków, posługiwanie się językiem, który bardzo rzadko bywa używany w kontekście miłości. Podobnie Śmierć w bikini, erotyk, a dodatkowo powiastka filozoficzna o tym, jak blisko jest od miłości do śmierci. To były słowa Grzegorza Ciechowskiego odnoszące się bezpośrednio właśnie do tego nagrania Śmierć w bikini. No to posłuchajmy, jak zinterpretowała ten utwór, niełatwy zresztą, Kasia Lins. To będzie wersja z zeszłego roku.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
3: Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Całkiem niedawno, bo kilka dni temu ta właśnie wersja do nas dotarła. All Good Things i oczywiście Nelly Furtado kiedyś, a teraz Dynoro. Ale my oczywiście sięgniemy do roku 2006, kiedy to na płycie Luz został umieszczony ten właśnie przebojowy numer. Utwór został wydany jako trzeci europejski singiel z tejże właśnie płyty i został wydany jako czwarty singiel w Stanach i Australii. Utwór zawiera wkład muzyczny Chrisa Martina, czyli frontmana zespołu Coldplay. On maczał tam swoje producenckie palce właśnie w tym utworze i to słychać, to nawet zauważyli krytycy muzyczni, że styl muzyczny, który preferuje Chris Martin, jest bardzo mocno zauważalny w tym właśnie utworze. Krytycy nie szczędzili bardzo ciepłych słów Nelly Furtado za ten właśnie utwór. Mówili wręcz, że Nelly Furtado wciąż jest jak ptak, ale już taki bardzo dojrzały. I to jest oczywiście nawiązanie do jednego z pierwszych przebojów Nelly Furtado, czyli I'm Like a Bird. Ale utwór All Good Things osiągnął czwarte miejsce w Wielkiej Brytanii. W krajach takich jak Holandia i Austria osiągnął szczyt muzycznych zestawień i znalazł się nawet wyżej niż Man Eater i Promiscuous. Piosenka osiągnęła pierwsze miejsce w 20 krajach, w tym w Szwajcarii, w Austrii. Utwór zajął również najwyższe pozycje na Eurochart Hot Singles oraz w Stanach również bardzo wysokie pozycje na listach przebojów. Ta piosenka osiągnęła, nic dziwnego, bo numer fantastyczny, rok 2006 Nelly Furtado, a u nas z roku 2026 bardzo świeża, jeszcze pachnąca wytwórnią muzyczną wersja Dynoro.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Już za chwilę człowiek, który dość często pojawia się w Coveromanii, bo produkuje naprawdę świetne covery i fantastycznie odnajduje się w repertuarze różnych artystów. Teddy Swims, bo o nim mowa, tym razem zagra nam i zaśpiewa Don't Stop Believin', czyli utwór z roku 81, pochodzący z repertuaru grupy Journey. I to jest przykład piosenki, która nie do końca zyskała uznanie krytyków, a jednak zainteresowanie mediów, zainteresowanie stacji radiowych przerosło oczekiwanie nawet członków zespołu Journey, bo faktycznie utwór na całym świecie był odtwarzany bardzo często, bardzo spodobał się słuchaczom, został nawet umieszczony na liście 500 najlepszych utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone i co by nie mówić, stała się wielkim przebojem lat 80., początku dekady tychże właśnie lat. Don't Stop Believin', wyśpiewany charakterystycznym głosem, który krytykowany był za to, że jest zbyt gładki i nieautentyczny, ale jakże melodyjny, jakże przebojowy, no i jakże fantastyczny, bo Steve Perry, jeżeli chodzi o warunki głosowe, no to naprawdę ma czym się pochwalić. Oczywiście jak zawsze odsyłamy do tych wersji oryginalnych. Jeżeli nie pamiętacie tego utworu z roku 81, no to zawsze warto tej oryginalnej wersji

0: muzycznym radiu.
1: W roku 2025, czyli całkiem niedawno, dotarła do nas taka wersja tego znanego przeboju wielokrotnie samplowanego Jamaican Bam Bam, to Hugel i Sol to piosenka z roku 1982 autorstwa jamajskiej artystki dancehallowej Sister Nancy. W roku 2016 magazyn Billboard nazwał utwór mocnym kandydatem do tytułu najczęściej samplowanego reggae w historii. I rzeczywiście coś w tym jest, bo ten motyw muzyczny znacie na pewno nie z wersji oryginalnej, ale z przeróżnych utworów, które w międzyczasie na przestrzeni lat wybrzmiewały i na naszej antenie, i na wielu antenach radiowych na całym świecie. Utwór rzeczywiście wykorzystywany wielokrotnie, ale co ciekawe, Sister Nancy w ogóle nie miała pojęcia, że ta piosenka stała się przebojem w wielu wersjach na całym świecie. Była przekonana, że krąży tylko w jej kraju i tylko w jej kraju jest znana. Dopiero kiedy przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, zorientowała się, jak wielki przebój udało jej się stworzyć, bo nie miała pojęcia, że w Stanach w ogóle ktokolwiek kojarzy te dźwięki. Ale zapytana po latach o opinię o wielu właśnie odsłonach tego utworu, które przez lata gdzieś tam krążyły, odpowiedziała z nieukrywanym żalem. Nie wiem, nie słyszę wszystkich tych wersji. Testują tę piosenkę wielokrotnie, ale żaden z tych artystów ze mną nie próbował się skontaktować. Wiedzą, że mieszkam w USA i nikt nie próbuje nawiązać ze mną kontaktu. Samplują melodię, a gdyby się ze mną skontaktowali, zaśpiewałabym, zrobiłabym to dla nich na żywo i miałabym swoją, pewnie ulubioną wersję tego starego przeboju. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo piosenka przez lata żyje po prostu swoim życiem. A oto artyści, oczywiście nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy, którzy pokusili się o wykorzystanie tego utworu. Między innymi Groove Armada, Chris Brown, Kat DeLuna, Kanye West, Beyoncé, Jay-Z, Lizzo, Tamaya, Logic, a także Spice, no i oczywiście Hugel, którego usłyszeliśmy przed momentem właśnie w tej wersji znanego przeboju sprzed lat, tym razem pod tytułem Jamaican.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Teraz czas na prawdziwą muzyczną perłę w koronie, bo chyba tak należy o tym utworze powiedzieć. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. To oczywiście Whitney Houston i rok 87. Za chwilę głos Whitney Houston też usłyszycie w tej wersji, ale nie będzie na pewno sama. Będzie jej ktoś towarzyszył, ale o tym za chwilę. Najpierw o tej wersji oryginalnej. Piosenka miała na celu nadać Whitney Houston bardziej przystępne popowe brzmienie, które mogłoby konkurować z jej współczesnymi artystkami, konkurentkami i to się chyba udało. Tekst przedstawia kobietę poszukującą wyjątkowej osoby, z którą mogłaby tańczyć w życiu tak na zawsze, ale krytycy mieli mieszane uczucia co do tej właśnie kompozycji. Według wielu krytyków wokal Whitney Houston był nie do zarzucenia, ale krytykowali aranżację muzyczną, porównując ją do How Will I Know i Girls Just Wanna Have Fun Cyndi Lauper. Ale mimo wszystko, mimo tych umiarkowanie dobrych recenzji, piosenka stała się światowym hitem, zdobywając pierwsze miejsce w 17 krajach, w tym w Stanach, gdzie stała się czwartym z rzędu hitem Whitney Houston na liście Billboard Hot 100. Sprzedając się w ponad 18 milionach egzemplarzy na całym świecie, jest jednym z najlepiej sprzedających się singli wszechczasów. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. No właśnie, a kto tym razem wystąpi razem z Whitney Houston i cóż to będzie za wersja? Być może taka, która was zaskoczy i mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Callum Scott i Whitney Houston w takim właśnie remiksie i w takiej wersji, która tym razem nie będzie szybsza od oryginału, tylko wręcz przeciwnie, będzie bardzo balladowa i bardzo przystępna dla ucha. Na pewno nie potańczymy szybkiego przy tym utworze, ale można z nostalgią powspominać lata 80. i wsłuchać się po raz kolejny w tę melodię, ale chyba w trochę zwolnionym tempie. Callum Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Ciekawe, ileż to razy słyszeliśmy w radiu tę piosenkę, w ogóle nie mając świadomości, że nie jest to utwór w wersji oryginalnej, bo przecież przede wszystkim Self Control kojarzony jest z Laurą Branigan. Oczywiście skojarzenia bardzo dobre, ale utwór pochodzi przede wszystkim z repertuaru niejakiego Rafaele Rifoli, bo tak nazywa się ten artysta, jest włoskim piosenkarzem i autorem tekstów. Po raz pierwszy zasłynął na początku lat 80. jako wokalista Italo Disco oraz jako właśnie oryginalny wokalista i współautor hitu Self Control. Tę piosenkę wydał w roku 84 i dosłownie kilka miesięcy później zdecydowała się na ten sam krok Laura Branigan. Ona tytułu tego utworu nie zmieniła, wydała go po swojemu, tak trochę na rockową nutę, ale nie zabrakło tam również brzmień bardzo popowych i piosenka odniosła światowy sukces, osiągając 4. miejsce na liście Billboardu w USA. Wersja Laura Branigan osiągnęła 1. miejsce również w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, RPA, Kanadzie, a także odniosła wielki sukces w Irlandii, Australii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wersja Rafa, która również w roku 84 pojawiała się na listach przebojów, była bardzo oczekiwana jako najpopularniejsza piosenka w historii włoskiego przemysłu muzycznego, ale dzisiaj z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że to jednak się nie udało, bo włoski przemysł muzyczny może przecież pochwalić się wieloma innymi swoimi rodzimymi produkcjami, które chyba stały się większymi przebojami niż właśnie Self Control w wersji Rafa. Zresztą swoją drogą ciekawe, czy w ogóle kojarzycie tę pierwotną wersję tego utworu, która powstała dosłownie chwilę wcześniej niż wersja Laurie Branigan. Posłuchajcie jej w krótkim fragmencie.

0: Podobnie, a jednak trochę inaczej. W oryginale Rough i Self Control, a kilka miesięcy później ta wersja, którą znamy chyba najbardziej, Laura Branigan i Self Control.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Skoro już wspominamy lata 80., no to teraz polskie podwórko muzyczne i Anna Jurksztowicz, rok 87 i Stan pogody. Piosenka, która stała się w roku właśnie 87 wielkim przebojem. Krzesimir Dębski skomponował muzykę, Jacek Cygan napisał słowa do tego utworu i trzeba przyznać, że słowa, podobnie jak muzyka w tym utworze, są bardzo chwytliwe, bo kiedy chcemy nawiązać do pogody, no to chyba zawsze lubimy sobie zaśpiewać, że słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, letnie burze, suche wyże to my, mokre niże, taki deszcz, że ulewa, aż śpiewa. I ten fragment tekstu możemy chyba zacytować prawie wszyscy po prostu z głowy, nie posiłkując się żadnymi źródłami. Rzeczywiście, niektóre piosenki zostają w głowie na bardzo długo i do takich na pewno należy ten utwór Anny Jurksztowicz, Stan pogody, więc nic dziwnego, że całkiem niedawno wersja nowa pojawiła się na muzycznym rynku, bo takie utwory na pewno warto przypominać. Tak uczynił w roku 2021 Skytek, który postanowił piosenkę Anny Jurksztowicz zremiksować i wydać na nowo. Głos Anny Jurksztowicz pojawia się w tym utworze, nie został absolutnie zmieniony, więc mimo, że piosenka jest przeróbką, jednak odrobinę oryginału też można w tej wersji odszukać. No to posłuchajmy wspólnie. Anna Jurksztowicz, Skytek i Stan pogody, wersja na rok 2021.
1: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: To już tak na zakończenie dzisiejszej coveromanii. Can't Stop Loving You i wersja Not So Bad i Giovanni. Oni właśnie nagrali taką wersję tego przeboju, w którym słyszymy chyba do dziś Phila Collinsa. Ale Phil Collins również skoverował ten utwór w roku 2002 i to wcale nie jest utwór jego autorstwa. Tak się składa, że w latach 70. piosenka powstała, najpierw była wykonywana przez taki projekt muzyczny pod nazwą White Horse, a później w roku 78 Leo Sayer zaprezentował swoją wersję na albumie zatytułowanym własnym imieniem. Utwór osiągnął 6. miejsce na brytyjskiej liście przebojów singli i stał się światowym przebojem. Umiarkowanym, ale jednak był to hit lat 70. do momentu, aż Phil Collins spróbował swoich sił i w roku 2002 zaśpiewał Can't Stop Loving You. No i wtedy świat ogarnęło szaleństwo na punkcie właśnie tej piosenki. W roku 77 William Nicholson ten utwór napisał, wykonał po raz pierwszy projekt muzyczny White Horse, a rok później w 78 Leo Sayer. W roku 2002 Phil Collins, a w 2023 Not So Bad i Giovanni. Can't Stop Loving You i tym właśnie utworem jakże przebojowym kończymy dzisiejsze wydanie coveromanii i pamiętajcie, spotykamy się ponownie w przyszłym tygodniu w sobotę po 16.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
3: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
4: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
3: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
5: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
3: Tytuł bronią paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
5: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
3: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to Międzynarodowe Targi Książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
6: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
7: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
4: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów, ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
3: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta.
8: Raz,
0: startuje na dobre.
1: Bardzo przyjemny dzień, bo to sobota i bardzo przyjemna godzina dla tych, którzy uwielbiają nowe dźwięki i są o tej porze zawsze z nami, czyli z najnowszą listą w Polsce, bo to właśnie Hit Planeta, jak zawsze między godziną 17 a 20 pojawia się na antenie Muzycznego Radia. Nie inaczej właśnie jest dzisiaj, więc cieszymy się, że jesteście, bo my to czujemy i mamy nadzieję, że wy również, że jesteśmy wspólnie przez 3 najbliższe godziny, czyli 180 najbliższych minut. Będą nowości, będą premiery, no i będzie 40 tych utworów, które lubicie najbardziej. Ale jeżeli będziecie czekać na Michaela Schulte, Love Sick, albo Baker Mata, Rani, I Love Life, no to niestety tych utworów się nie doczekacie, one z listy wypadły, ale nie martwcie się, na pewno muzyczne atrakcje i muzyczne, fantastyczne przeboje wybrzmią w przeróżnej postaci do godziny 20. Dawid Wencel, zapraszam.
8: Hit Planeta.
0: No tutaj rodzą się potężne hity.
1: No to zaczynamy od poczekalni. Henry Moody i Miss You.

0: Robin Schulz i Better Times, a także Henry Moody i Miss You. To są te dwa utwory, od których dzisiejsze lądowanie Hit Planety rozpoczęliśmy. Jak na razie są to piosenki, których jeszcze na liście nie ma, ale mają szansę oczywiście na nią wkroczyć.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Za to teraz przed nami te utwory, które wkroczyły do listy i to już dawno temu. I proszę bardzo, jak wysoko uplasowały się w ostatnim lądowaniu, czyli piątkowym. Na trzecim Gromi, Jordan Grace, Say My Name. Teraz melodyjnie i bardzo przyjemnie dla ucha na miejscu drugim. Proszę bardzo, taką nutę również doceniliście i bardzo się z tego powodu cieszymy. Holly Humberstone i White Noise, wczoraj na drugim. No to czas w telegraficznym skrócie przypomnieć sobie piątkowe miejsce pierwsze. Perfect on paper, no perfekcyjnie. I dobrze się złożyło, że wczoraj na samym szczycie Twinsing i Evan Gia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Po reklamie.
8: Hi, I'm Dennis Goldin.
9: Cześć, tu Beata.
10: Hey, this is Mike from Linkin Park.
11: Hello, my dears, I'm Anuszka.
12: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: I najnowszy numer od Kygo, Heaven on Your Mind. I to jest
1: nowość
6: na Hit Planecie.
0: Miejsce 40.

0: Nie odnosicie wrażenia, że tę piosenkę powinniśmy wam grać zimową porą, a nie przy temperaturze ponad 20 stopni? Snowing in Miami, Sound Haven.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 38. Upside down, no właśnie, wszystko do góry nogami przestawiamy, ale teraz tylko muzycznie, na pewno. Natalie Imbruglia i jej nowa piosenka, niestety w czwartej dziesiątce.

0: wiedzieć, gdzie.
1: A właśnie, że chcemy wiedzieć, gdzie wyląduje Jasiek Piwowarczyk w kolejnym lądowaniu Hit Planety. Wiemy, że wczoraj zadebiutował na miejscu 40, a dzisiaj przesunął się o 3 oczka w górę na miejsce 37. Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston za nami.
2: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
5: Hello, this is Son of Legend.
6: Hi, hello, this is Kate Ryan.
7: Hello, Poland, this is DJlicious.
8: Hello, my name is Emma Bill.
9: Hi, this is Dr. Kucho and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26. I właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Koralowa z najnowszym numerem Annihilation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Pierwsza z trzech właśnie teraz specjalnie wędruje wprost do waszych uszu. Tomek często wspomina w Music Newsie właśnie o tym utworze, mówiąc, że jest wyjątkowo letnie i wręcz wakacyjne. I trudno się z tym nie zgodzić. Posłuchajcie tego przyjemnego, jakże słonecznego rytmu. No i oczywiście zagłosujcie, jeżeli uznacie, że warto. A warto na pewno. Muzyczneradio.pl, tam nas odwiedźcie albo wysyłajcie również głosy drogą mailową lub na Facebooku.

0: takie plunkanie połączone z bitem, ale jakże przyjemne. Jedna z naszych dzisiejszych premier, jeszcze dwie nam pozostały do zagrania, więc słuchajcie do samej godziny 20, a za nami Omar Duro i Over It, tak ta premiera właśnie się nazywa. No to skoro premierę z poczekalni zagraliśmy, no to teraz powracamy do zestawienia i już jesteśmy na miejscu 35. Co tutaj mamy?
1: Nowość
2: na Hit Planecie.
0: Louis Tomlinson, Sunflowers.

0: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
2: Hi guys, it's Rihanna.
3: Hey everyone, this is Mons.
4: Hello Poland, it's Katy Perry here.
5: Hi guys, my name is Sam Walker.
6: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
7: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: One time.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
3: I proszę nie przestraszyć się tej czarnej wdowy, która już za chwilę pojawi się muzycznie u nas. Black Widow i Felicia, miejsce 33.

We wczorajszym, piątkowym lądowaniu Hit Planety The Suffer Cry Just a Little to było nagranie, które uplasowało się na miejscu 38. Dzisiaj na 32, czyli 6 oczek w górę. Bardzo ładnie. No to przed nami ten utwór, o którym dzisiaj już wam mówiliśmy i to wielokrotnie, bo to był nasz hit typ, piosenka, która będzie chyba motywem przewodnim tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No to posłuchajmy. Shakira, Burna Boy, Die Die, miejsce 30.

0: Let's go! No właśnie, brzmi jak zagrzewanie do walki i chyba tak właśnie będzie podczas mundialu. Shakira, Burna Boy, Die Die, miejsce 31. A teraz wkraczamy już do dyszki trzeciej.
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: I miejsca 30. Nagranie, które nosi tytuł Nie ma miejsca jak dom.
2: Uciekaj.

0: Ale się rozpędziliśmy, to High Patton, Izbizu i Slide, miejsce 29 i chyba na tym miejscu przynajmniej na razie na chwilę się zatrzymamy, bo wiadomości z kraju i ze świata już za moment, a po nich powrócimy do naszego codziennego odliczania.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 18.
4: Czas na wiadomości.
5: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
6: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
7: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
8: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
7: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
5: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
9: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
5: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
10: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
5: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Po 18.
4: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
4: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: A tym nowym numerem jest BK Duke i Storm in My Hips.

0: ale przyjemna kompozycja. Tom Gregory, How It Was Before, a co przed momentem, tak a propos tytułu, BK Duke, Storm In My Hips, to były nagrania z poczekalni.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
7: Hey everybody, we are One Republic.
8: How are you? I'm Nelly Furtado.
9: Hi there, this is Chambers.
10: Hi, I'm Katerina.
9: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 26. Wczoraj na miejscu 28, więc nieznaczny to skok, ale zawsze dwuoczkowy. Mark Leon i Valley d'Alarm. A wy głosujecie na muzyczneradio.pl, na Facebooku poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl.

Kto by pomyślał, że kiedykolwiek te dwie wokalistki się spotkają, Madonna i Sabrina Carpenter. Chociaż czy się spotkały, to też nie do końca jest pewne, bo w dzisiejszych czasach nagranie wspólnego utworu wcale nie jest tożsame z osobistym spotkaniem, bo wszystko można zrobić na odległość przez internet. No ciekawe, jak panie sobie poradziły z nagraniem Bring Your Love, tak swoją drogą. Madonna i Sabrina Carpenter to było miejsce 25, no to przejdźmy do 24. Sweet Love.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, to my, zespół Manchester.
4: Cześć, tu Honorata Skarbek.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
6: Cześć, tu Dominika Gawenda.
7: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.

0: Fantastyczny polski przebój na miejscu 23. Dzisiaj się znalazły w sobotnim lądowaniu Hit Planety to Dawid Podsiadło i Sezon. A skoro zagraliśmy wam już jedną premierę, no to czas na kolejną absolutną nowość. Pan, który znany jest m.in. ze współpracy z Calvinem Harrisem, tym razem bez Calvina Harrisa, Sony Fodera i Libianka.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: A to nagranie brzmi właśnie tak i nazywa się Let Me Be In Your Arms.

0: ale można rozmarzyć się przy tym nagraniu, więc nie wypada burzyć tego nastroju.
1: Hit, hit, hit, hit, planeta.
0: I na pewno tego nie zrobimy. Martin Garrix, Repeat It.

0: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: Hi, we are Red City.
2: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
3: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us.
4: Hey, I am Sienna.
5: Hey, I am Marcus Schulz, and this is High Planeta on Muzykna Radio. High Planeta.
6: Hey, what up, Poland? This is Rehab, and this is the Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: Miejsce 20, czyli już druga dziesiątka. Re-up i More Than Enough.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Z miejsca 19 możemy już teraz nadstawić uszu i posłuchać bardzo dokładnie właśnie tego nagrania Love Bites Back i Lucynt.

0: Miejsce 18, Wake Roads, Nobody Else. A my zajrzymy na naszego radiowego hit planetarnego Facebooka. I na pewno mamy gratkę dla tych, którym bardzo podoba się dzisiejsze miejsce 34. MGK Wiz Khalifa Girl Next Door, dlatego że dzisiaj na Facebooku pokazaliśmy wam teledysk do tego nagrania. Jeżeli również ta piosenka tobie albo tobie słuchaczko lub tobie słuchaczu się bardzo podoba, no to odsyłamy do Facebooka. Tam na pewno zobaczycie wideoklip do tego właśnie nagrania. A my widzimy, że wy jesteście z nami i podpisujecie listę obecności. Grzegorz z Irlandii bardzo słonecznej dzisiaj pozdrawia i zapewnia nas, że słucha. Słucha bardzo uważnie, zresztą jak zawsze. Grzegorz na posterunku. Dziękujemy Grzesiu, że jesteś po raz kolejny. Jest również Paweł. Pozdrowienia z Dębrznika. Okolice Kamiennej Góry się kłaniają. Witam redaktora Dawida. Dzięki bardzo. Oraz hit planetarną załogę. Głosy na polskie nuty. Ale przede wszystkim na Halo Houston mamy problem. Jasiek Piwowarczyk. To nagranie najbardziej chyba Pawłowi się spodobało. Pozdrowienia dla Tomka, który nas bardzo mocno również ściska. No i jest Kamila. Kamila, witaj Dawid. Hej wszystkim słuchaczom Hit Planety. Pozdrowienia serdeczne. Oczywiście głosy na wszystkie polskie nagrania. No i jest z nami również Komarno. W Komarnie jest Agnieszka z synem Stasiem. Słuchają bardzo uważnie dzisiejszego lądowania Hit Planety. Pozdrowienia od nas ze studia. No i bądźcie z nami, głosujcie i słuchajcie bardzo uważnie tych utworów, które jeszcze przed nami.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Tym razem miejsce 17. Dion i Slater. Fire Away.

0: Muzyka, trzeba przyznać, zupełnie nietypowa, niepowtarzalna, no i taka charakterystyczna właśnie dla tego artysty. Power of Stellar, Black Lilies. I to jest miejsce 16. Zatem pierwsza 15 i odliczenie do pierwszego po wiadomościach. Hit
1: Planeta. Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 19.
3: Czas na wiadomości.
4: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
5: Posiłki zimne, posiłki gorące.
4: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
4: Świadkowie mówią, że go znają od dłuższego czasu, stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
5: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
4: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
7: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. No, jakąś formułę na pewno znajdziemy.
4: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. Po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
0: Czyli kolejny raz gramy Wam z poczekalni, tym razem Goldilocks i Rush.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już.

0: Szona i Nowy, i nie zapomnijcie tak zupełnie przy okazji o takiej pozycji w naszej ramówce jak hip-hop, top 20 hip-hop. To lista w każdą niedzielę, bądźcie z nami jutro. Szona Nowy za nami, i za nami również Goldilocks.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
7: Po reklamie.
8: Hey, my name is Dallas K.
9: Hey, my name is Kami.
10: Cześć, pozdrawiam, Łukasz i Towston, czyli 18L.
11: Hi, my name is Sue Summer.
12: Cześć, czołem, mówi zespół Manchester. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 13 i to będzie polska nuta, którą znacie bardzo dobrze, o tym, że stygnie lato. Kuba i Kuba, panowie po raz kolejny zaprezentują się na Hit Planecie właśnie z tym numerem.

0: Takie głosy, które zostają w pamięci na pewno na długo. Z miejsca 12 Voices i Switch Disco. I tak a propos głosów, teraz głos oddamy temu panu.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. You're listening to Hit Planeta.
0: I Like a Child, 11.

0: Powoli przybliżamy się do mety dzisiejszego sobotniego lądowania Hit Planety, ale te najciekawsze, najważniejsze nagrania dopiero przed nami. Alan Dixon, Mojave Gray i Gravity to było miejsce 10, a przed nami kolejna premiera, kolejna nowość, na którą oczywiście możecie oddawać swoje głosy. Wejdźcie na muzyczneradio.pl albo oddajcie głos na Facebooku w komentarzu, albo też pocztą mailową prześlijcie na emisja@muzyczneradio.pl. Można również zagłosować poprzez aplikację.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Ańka i Lapsley, Promises, to jest właśnie ten numer, jeden z trzech dzisiejszych premierowych.

0: pierwszej dziesiątce, a dokładnie na miejscu dziewiątym to nagranie Calvin Harris i Jazzy Satisfy.
1: Reklama. W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Hej, tutaj Kasia Popowska.
4: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
6: Cześć, tu Warius Manx.
7: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Na miejscu 8 bardzo dużo klubowych rytmów. Feel of the Night, Boring, no to czas zapoznać się z bardzo przebojową 7.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: I życzymy, abyście żadnych zmartwień nie mieli ani dziś, ani jutro, ani pojutrze. No more regrets, almost Monday.

0: Hit Planeta.
1: Cześć, tu Igor Herbut.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
3: 4, bo za nami miejsce 5. No to teraz siłą rzeczy musimy zagrać wam tę czwórkę. Milky i David Guetta, Just the Way You Are.

czyli Milki, David Guetta, Just The Way You Are, miejsce czwarte. No to pozostaje nam już tylko pierwsza trójka, Holly Humberstone i White Noise na trzecim, na drugim Twinsing, Perfect On Paper, a Say My Name na pierwszym. I tak się składa, że Gromi zakończy dzisiejsze lądowanie Hit Planety z miejscem pierwszym. Dawid Wencel, miłego i spokojnego wieczoru. Cześć!

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
1: Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i Spółka.
2: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości, widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
1: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego. Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
1: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Parry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11 z Ukrainką Martą Kostiuk.
0: To były wiadomości.
4: Music News
0: Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Po reklamie.
6: Music News Magazine.
7: A zaczynamy od debiutantki. Ania Szlagowska to artystka z nowosądecką charyzmą, nominowana w ubiegłym roku do Fryderyku w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Po wydaniu pierwszej płyty oraz udziale w półfinale Must Be The Music konsekwentnie rozwija własny język muzyczny. W utworze Ile łączy szlachetny pop z elementami folkloru, nawiązując do swoich małopolskich korzeni. Osobisty, subtelnie osadzony w jej tożsamości singiel został stworzony we współpracy z Kubą Karasiem. To historia o momencie w relacji, kiedy mimo miłości do drugiej osoby duma lub brak odwagi uniemożliwia szczerą komunikację, opowiada o nowej piosence Ania Szlagowska. Premierze utworu Ile towarzyszy teledysk podkreślający kierunek, w jakim artystka rozwija swoją twórczość, nowoczesną popową formę opartą na osobistych historiach i silnym związku z miejscem, z którego pochodzi. Ania zaprosiła do udziału w klipie wyjątkowy zespół pieśni i tańca, który wzbogaca tę ciepłą opowieść o uczuciu w codzienności kolorem i tańcem. Historia jest przedstawiana w subtelnych gestach i spojrzeniach, a tęsknota przełamywana jest ruchem, wyrażającym to, czego słowa nie potrafią. Ania Szlagowska ze swoim nowym singlem Ile już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy nowościach. Laureatka nagród Grammy Brit Lola Young wydała singiel From Down Here. Utwór powstał we współpracy z Jamesem Blake'iem i jest pierwszą premierą artystki od premiery znakomicie przyjętego albumu I'm Only F Myself oraz przełomowego sukcesu singla Messy nagrodzonego statuetką Grammy. From Down Here otwiera kolejny rozdział w twórczości Loli. Zarówno pod względem osobistym, jak i artystycznym utwór balansuje pomiędzy radością a bólem, tęsknotą i wewnętrzną klarownością, jednocześnie zamykając etap związany z poprzednim albumem i zapowiadając bardziej emocjonalne oraz odważne brzmieniowe oblicze artystki. Dzień po gali Grammy poczułam ogromny przypływ inspiracji, więc weszłam do studia z niesamowitym Jamesem Blake'iem i stworzyliśmy ten utwór. Piszę następny rozdział swojej historii, bo poprzedni byłby przecież strasznie nudną książką, powiedziała Lola Young.
8: Music News.
7: I na koniec Parov Stelar, który od lat pozostaje jednym z najważniejszych twórców sceny electro swing i jednym z najbardziej rozpoznawalnych austriackich producentów muzyki elektronicznej. Artysta zdobył międzynarodową popularność dzięki charakterystycznemu połączeniu jazzu, swingu i nowoczesnej elektroniki. Jednym z utworów, który doskonale oddaje jego muzyczny styl, jest najnowszy singiel Black Lilies, który już mocno gramy w muzycznym radiu. Polscy fani już nie mogą doczekać się letniego koncertu swojego idola. Parov Stelar wystąpi 25 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy producenta i ma mieć charakter pełnowymiarowego widowiska audiowizualnego. Organizatorzy zapowiadają rozbudowaną scenografię, efektowną oprawę świetlną oraz koncertowy repertuar obejmujący najbardziej znane utwory Parov Stelar. To jeszcze łapcie nasze premiery, uwaga, uwaga, są naprawdę gorące. Ale Farben z najnowszym singlem Heroes of the Night, Robin Schulz i Better Times, a także Sony Fodera i jego najnowsza propozycja Let Me Be In Your Arms.
6: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Znany z megahitu 7 Years Lucas Graham zapowiedział nową płytę Good Times, która ukaże się 14 sierpnia. Zbudowany wokół refleksji, rodzinnego dziedzictwa i życiowych doświadczeń album pokazuje Lucasa wracającego do muzycznych tradycji, które ukształtowały jego dorastanie w Kopenhadze. Wraz z ogłoszeniem premiery artysta udostępnił nowy singiel Second Chance, energetyczny, rytmiczny utwór, niosący ducha wspólnego muzykowania i celebrujący akceptowanie własnych błędów, szukanie nowego początku i próbę stawania się lepszą wersją siebie. Good Times zatacza w karierze Lucasa pełne koło, ponownie łącząc go z irlandzkimi korzeniami jego zmarłego ojca Eugenia, pochodzącego z Donegal, miłośnika muzyki, który organizował koncerty folkowych artystów. W całej Skandynawii odegrał ogromną rolę w kształtowaniu pierwszych muzycznych doświadczeń Lucasa. Po latach światowych sukcesów i życia w trasie, nowy album pokazuje artystę wracającego do tych korzeni w wyjątkowo osobistej kolekcji utworów. Teraz czas na The Waves, poruszającą opowieść o emocjonalnym chaosie, utracie kontroli i miłości, która trwa mimo narastającego dystansu. W swoim nowym singlu, o którym mowa, zespół Giant Rocks wspiera Solan, a efektem jest jeden z najbardziej zaskakujących utworów w dorobku tego zespołu. W swoim nowym singlu grupa prezentuje intensywną, wielowymiarową historię o utracie kontroli i emocjonalnym przytłoczeniu towarzyszącym rozpadającej się relacji. Numer balansuje między subtelną intymnością a mocnymi, sugestywnymi obrazami, opowiadając o miłości, która trwa mimo dystansu i wewnętrznych konfliktów. Giant Rocks od lat budują pozycję jednego z najciekawszych niemieckich zespołów indie nowego pokolenia. Ich twórczość wyróżniają emocjonalne teksty, wyraziste koncerty oraz stale rosnąca międzynarodowa publiczność. Music News. Dalej pozostajemy w temacie nowości, ale już z naszego rodzimego podwórka. Pytacie, co nowego u Przony? No właśnie. Po niezaprzeczalnym sukcesie singla Zły z debiutanckiej epki artysta wraca z singlem nowy o wyjątkowo świeżym, letnim, synpopowym brzmieniu. Debiutancką epką Lekko Przona mocno zaznaczył swoją obecność na rynku. Artysta nie udaje, nie pozuje, ma luz, dystans i poczucie humoru. Z nikim się nie ściga, a i tak jest pierwszy tam, gdzie chce, bo dążąc do celu stawia dwa duże kroki w przód i jeden krok w bok. Zna wartość zjawisk importowanych, ale wie też, co dobre, bo polskie. Za produkcję singla Nowy odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Przoną stworzył też muzykę do tej piosenki. Tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, które rozładowuje poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętne jest dla mnie to, czy ktoś utożsami to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka, powiedział Przona, którego z tym nagraniem już możecie usłyszeć w muzycznym radiu. To na koniec dorzućmy jeszcze kilka gorących premier. Power of Stellar i Black Lilies. Tom Gregory z nowym utworem How It Was Before i Omar Duro z najnowszą wakacyjną już propozycją Over It.
0: To jest Music News Magazine.
2: I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Hi guys, this is Brokita and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Music News Magazine.
1: Wschodząca gwiazda popu Goldilocks wypuściła właśnie nowy singiel Rush, który stanowi zapowiedź nadchodzącego drugiego albumu artystki. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze Goldilocks, popychając jej charakterystyczne popowe brzmienie w stronę bardziej intensywną, odważną i muzycznie energetyczną. Ta nowa era to ja w najbardziej autentycznym wydaniu. Lata 2025-2026 były najbardziej intensywnym okresem mojego życia, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, tłumaczy Goldilocks. Ostatnio było tu wszystko. Świętowanie, złamane serce, zakochiwanie się, łzy i adrenalina. To wszystko zdecydowanie usłyszycie na nadchodzącym albumie. Rush, nowy singiel, opowiada o uzależnieniu od adrenaliny i zakochaniu się w kimś. Ten album nie idzie na żadne kompromisy i dokładnie tę energię słychać w tym numerze. Dla mnie Rush to idealna mieszanka rocka i międzynarodowego szwedzkiego popu, gatunków, które są też obecne w składzie autorów, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Kilka miesięcy po jubileuszu dziesięciolecia, pięcioosobowy zespół South End Nothing But Thieves powraca z euforycznym singlem Evolution. Znani z nieustannie rozwijającego się zarówno muzycznie, jak i wizualnie podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni, dosłownie i tematycznie, nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album, gdzie stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki. Nowy singiel Evolution to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla zespołu. To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają, twierdzą muzycy z zespołu Nothing But Thieves. Music News. I na koniec Fryderyki. Za nami kolejna gala Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę Śmierć w bikini nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano zespołowi Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojce. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które już trafiły na playlistę nowości muzycznego radia. Louis Tomlinson z nowym singlem Sunflowers, Kygo i Dante Miński z najnowszą propozycją Heaven in Your Mind i wspomniana przed momentem Goldilocks z najnowszym kawałkiem Rush.
0: To jest Music News Magazine. Reklama.
2: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
4: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Music Na Radio.

0: Music News Magazine.
1: Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26 i właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Koralowa z najnowszym numerem Annihilation. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów.
5: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Hello, my name is Pada and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Весна. В Muzycznym Radiu.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: reklama.
1: W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.